wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
1: Przed mikrofonem Krystian Lis, witam Was serdecznie. Dziś krakowskie termometry wskażą 28 stopni nawet, 14 teraz. Jeszcze dosyć rześko, ale z godziny na godzinę będzie się robić coraz cieplej i sporo słońca przez całą środę w Krakowie. Przed nami tylko wyższe wartości, więc zacznijmy się przyzwyczajać. Mam na myśli wartości na termometrach. W niedzielę niewykluczone, że temperatura przekroczy 36 stopni u nas. Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch pociągów stopniowo wraca do normy, to po poważnej awarii w Niemczech. Wczoraj przed północą przez niespełna 2 godziny wstrzymane były połączenia dalekobieżne, regionalne i towarowe. Przyczyną była usterka systemu łączności radiowej. Choć ruch został wznowiony, pasażerowie nadal muszą liczyć się jeszcze z opóźnieniami. Kontrola poselska w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kasprzykowi 500 000 zł. Były koordynator wcześniej odesłał te pieniądze na konto szpitala. Prokuratura twierdzi jednak, że środki miały wrócić do lekarza z powodu braku możliwości ich zaksięgowania. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. 2 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
2: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Gigantyczny sum złowiony w Starym Sączu. Ryba miała ponad 230 cm długości i ważyła blisko 100 kg. Na stawach złowił ją pan Arek.
5: Hol trwało około 40 minut. Kolowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
2: A ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu.
6: SK2 Sport.
2: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Portugalczyk zdobył 2 gole w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Tym samym został pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki na 6 mistrzostwach świata. Portugalia zachowała szansę na awans. W innym meczu Chorwacja pokonała Panamę 1-0, a Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą. Przed chwilą zakończył się także mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Kolumbia wygrała 1-0. Najlepszy koszykarz finałów Orlen Basket League.

0: I Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
1: No proszę bardzo, i od rana mówimy o dużych sumach, bo jeden wylądował w stawie, drugie sumy zarabia Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego oczywiście wam życzę. Ja co prawda dużych sum dla was nie mam, mam za to najlepsze polskie hity. Tak więc już zaczynamy, Kasia Popowska na początek tej godziny, a mamy już 3 minuty po godzinie 6.

0: No to na spontanie zaczynamy środę, moi drodzy. 10 minut po godzinie 6 już nam się zrobiło. Z tą środą to jest, wiecie, to jest taki dzień, to jest tak trochę jak czyściec dla duszy. No bo zobaczcie, mamy już tak 2 dni po piekielnym poniedziałku i 2 dni do niebiańskiego piątku. Jesteśmy absolutnie, totalnie po środku. No i to jest problem właśnie z środą, bo czy ona jest fajna, czy jest niefajna, no to rozstrzygnijmy ten problem i tą zagwozdkę dzisiaj. 726-8268-26 albo Messenger, tam też zapraszam, tylko proszę nagrywać się, proszę pisać do mnie i słać też SMS-y i można dzwonić, bo już w tym momencie sobie kliknę i już jest linia odblokowana i zaraz będzie można do mnie dzwonić i rozstrzygnijmy ten odwieczny dylemat z środą, czy to dzień fajny, czy niefajny, bo jeszcze 2 dni do piątku i trzeba wytrzymać, czy już 2 dni po poniedziałku i weekend coraz bliżej. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Powiedzcie coś miłego albo niemiłego o środzie.
1: SK2.
0: Ja absolutnie nie uderzam tutaj w żadną panią profesor. O nie, nie. Co to, to nie to. 11 minut po godzinie 6. Linia otwarta. Można dzwonić.

0: No i mamy już 18 minut po godzinie 6. 726-826-826. Cieszycie się, że już środa, czy może nie cieszycie się, że dopiero środa? Takie pytanie dzisiaj zadałem na 726-826-826. No i jak to tam jest u was? Proszę bardzo.
1: Tam nie środa. To jest połowa.
0: Połowa, ale to dobrze, że już jest połowa, czy źle, że dopiero połowa?
1: No cieszymy się bardzo, ja się cieszę.
0: No to bardzo się ja też z swojego powodu cieszę, no bo do piątku, jakby nie patrzeć, są jeszcze dwa dni, prawda? No to niektórzy narzekają na to, że to jeszcze dwa dni nam zostało.
1: Do piątku mamy dwa.
0: Tak.
1: A sobota to weekend, parasol, lody i plaża. Nie tak daleko, prawda?
0: Oczywiście, że nie tak daleko. I to jest bardzo pozytywne przesłanie z samego rana od Doroty. Bardzo ci dziękuję. Ja czekam na kolejne SMS-y, czekam na kolejne wiadomości na Messengerze. 726-826-826. Powiedzmy coś dobrego albo coś złego o tej środzie. No mówię, to jest takie na dwoje babka wróżyła. Nie do weekendu jeszcze dwa dni, ale już od poniedziałku też już minęły dwa dni, więc już ten piekielny poniedziałek mamy za sobą. Dajcie znać, co wy myślicie o środku tygodnia. SK2.

0: A jak już jesteś, to może skoczysz ze mną na kawę. Jest ku temu okazja, moi drodzy, dlatego że w Krakowie otwarto nową atrakcję, w krakowskim zoo dokładnie. Otwarto kawiarenkę tuż przy wybiegu dla słoni i teraz każdy, kto sobie wstąpi do takiej kawiarenki, to będzie mógł sobie zamówić kawę, patrząc na słonie, które będą wręcz na wyciągnięcie ręki, a nawet i może i trąby. Tak czy inaczej, ciekawa atrakcja. Zastanawiam się tylko, czy mają w tej kawiarni syrop do kawy. Na przykład, nie wiem, o smaku słoniego karmelu.
1: Peska 2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Crave do Bonarki.
9: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
8: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
9: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
10: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
11: A te najlepsze mają ich wiele.
10: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
11: To dobre strony Krakowa.
10: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
12: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
10: Osiedle Dobre Strony.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
18: Warto pamiętać o remoncie mostu Kotlarskiego, który wystartował w tym tygodniu nocami. Zamykane jest torowisko, a prawdziwe zmiany od poniedziałku. Na termometrach dzisiaj do 28 stopni, sporo błękitnego nieba, sporo słońca, żadnych opadów nie widać w prognozach, co najmniej przez tydzień. A z dnia na dzień będzie nam się robiło coraz cieplej, w niedzielę nawet 36 stopni ma być i to temperatura w cieniu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ewakuacja komendy policji w Iławie. Powodem była paczka z nieznaną substancją, która rozszczelniła się w budynku. Przesyłkę wieczorem przyniosła kobieta, która twierdziła, że dostała paczkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzania policjant został poparzony w twarz i trafił do szpitala. Pirotechnicy wykluczyli zagrożenie skażeniem i wybuchem, a teraz trwa wyjaśnienie sprawy. Zmiany w Polsce 2050. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii. Decyzję potwierdzili politycy ugrupowania. Hołownia nadal pozostaje członkiem Polski 2050. Rezygnacja została złożona przed ostatnim posiedzeniem Rady Krajowej. Jego ruch wywołał kolejne pytania o przyszłość partii. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, najlepsze w Polsce. Obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu perspektywy. Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego to powrót na szczyt zestawienia.

0: nas.
1: 12. 12 miejsc poniżej miejsca pierwszego. To jest Flora i Maciej Musiałowski. Moi drodzy, no to jest też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć wam, że w piątek kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze od środy, jak mnie patrzeć, dwa dni na to, żeby pana Maćka troszkę podbudować, no i zagłosować na niego, żeby sobie teraz awansował, a nie spadł, jak po ostatnim notowaniu. Na razie patrzę, no to króluje Dawid Podsiadło, później Mrozu i Kasia Sienkiewicz. Tak wygląda pierwsza trójka naszej polskiej gorącej dwudziestki. Ostatnia trójka to Fuka i Liwka Enklawa, Lor i Mentzner. Tak więc wszystko w waszych rękach i w waszych klikach. sk2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie na swój ulubiony, wymarzony utwór. No i w piątek kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Zobaczymy, kto po tym piątku będzie nam królował, a na razie królowa Edyta Bartosiewicz.

0: szczęście.
1: Wszystkiego nie wiem, ale wiem, że jest 11,5 minuty do godziny 7. Czy środa to fajny dzień, bo dwa dni już po poniedziałku, czy kiepski dzień, bo dwa dni do piątku, to dzisiaj rozstrzygamy, moi drodzy. Ewelina odezwała się na Messengerze, napisała tak: hejka, środa minie, tydzień

0: Jeżeli chodzi o momenty, no to za moment, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, a tymczasem ja patrzę, co też przynosi nam świata. Na świecie żyje sobie Jonathan, czyli 194-letni żółw olbrzymi z Wyspy Świętej Heleny, który został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Wykluł się z jaja około 1832 roku na Seszelach i trafił na Wyspę Świętej Heleny w 1882 roku, będąc już dorosłym osobnikiem, i tak sobie żyje od 1882 roku jako dorosły na Wyspie Świętej Heleny. Prawie 200 lat na Ziemi, no. Wyobrażacie sobie? Ciekawe, czy takiemu żółwiowi czas się nie ślimaczy.
1: SK2.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Jord.

0: Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna, Galeria Jordanowska, Rynek 46. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Na Opolskiej w kierunku Ronda Ofiar-Katynia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale służby wciąż mogą pracować na miejscu zdarzenia i mogą tam tworzyć się korki. Na termometrach dzisiaj do 28 stopni ma być, sporo błękitnego nieba, żadnych opadów nie widać w prognozach. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej, w niedzielę niewykluczone, że nawet 36 stopni będzie u nas. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: Jest siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. W tle jest kryzys w relacjach Warszawa-Kijów. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy ta sprawa zaważyła?
4: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
4: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
3: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku już jutro. Nożownik z Mierzewy odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teścia. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
7: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
6: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie.
3: Przypomnijmy, podejrzany to były policjant. Najstarsza zawodniczka brydża wciąż przy stole. Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i nadal rywalizuje w turniejach.
8: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić, ale głowa jest w porządku.
3: A ostatnio pani Danuta wzięła też udział w Mistrzostwach Polski.
9: Sport.
3: Kolumbia pewna gry w fazie pucharowej mundialu. Jej piłkarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Kolumbia ma już 6 punktów i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Dziś rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej, a wszystkie mecze w grupach będą rozgrywane o tej samej porze. Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Polka dziś zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką tenisistka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, a mecz powinien rozpoczynać się około 15:30.
10: No a my mamy na razie 7:02 na zegarach. Powiem wam tak, 94-latka grająca w brydża. To z perspektywy 200-letniego żółwia Jonathana, o którym wam mówiłem kilka minut temu, to jest wciąż nastolatka. A nastolatka grająca w brydża to jest to jednak coś niezwykłego. Ważne, że o tym powiedzieliśmy.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Dla wszystkich młodych duchem już teraz Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2, 3 po 7:00.

Takie pytanie pewnie zadają inne osoby, tym osobom, które zgarnęły od nas na przykład karnety na męskie granie. Jak to się mogło stać? No normalnie, no trzeba się było po prostu zgłosić do nas po taki karnecik i proszę bardzo, i poleciał jeden, drugi, trzeci i dzisiaj kolejne polecą karnety do was. Po 13 będziemy je rozdawali, tak więc słuchajcie uważnie. Wszystko się niebawem wyjaśni, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki karnet na męskie granie tegoroczne, bo posłuchajcie, no pojechać na festiwal i usłyszeć na przykład ten kawałek w wersji takiej festiwalowej, oryginalnej na żywo, to jednak jest inny poziom.

O tej porze to ja poproszę jednak z cukrem herbatkę, jeżeli już, a nie z żadnym pieprzem i nie z żadną solą. Kasia Kowalska. Za nami 17 minut po godzinie 7. Mundial trwa, gdybyście jeszcze nie zauważyli, bo to w nocy trwa, więc nie każdy ogląda, prawda? Ale są i tacy, którzy piłkę olewają całkowicie i totalnie. To są na przykład strażacy z małej niemieckiej wioski Serbek, którzy zrobili sobie ostatnio małe boisko, tam wrzucili sobie piłkę na to boisko i do bramki tę piłkę próbowali skierować za pomocą sikawek. Tak jest, piłkę olewali wodą w jedną i drugą stronę i która drużyna oleje piłkę w ten sposób, że ta trafi do bramki, wygrywa oczywiście. Takie mecze delikatnie różnią się od tych, które znamy z piłkarskich stadionów, bo tutaj się piłki nie kopie, tak jak powiedziałem. Po drugie są też krótsze. No i są też bardziej zacięte. No i jako, że to strażacy, to na pewno nie będzie tutaj żadnego spalonego. Eskad.

0: I I love you was też wszystkich, oczywiście, że tak. 24 minuty po godzinie 7. No i za chwilę będziemy grali. Będziemy grali o to, żeby zagrać, żeby postrzelać karniaki na Stadionie Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i naszą wesołą, biało-czerwoną ekipą. Dzisiaj kolejna osoba ma szansę na to powołanie, które rozdajemy. Wystarczy, że dokończy zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Zadanie na dzisiaj brzmi, zdanie i zadanie brzmi tak.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: No właśnie. I to wygwizdane to wy musicie sobie dokończyć. Jeżeli chcecie się osłuchać z tym, co ma do powiedzenia Sławek Peszko, to zapraszamy sk2.pl. W ogóle, jeżeli chcecie się zgłosić do zabawy, to tam musicie skierować swoje pierwsze kroki. sk2.pl. Wypełniacie formularz i musicie przekonać mnie, że to wam należy się to powołanie. Tak więc tłumnie wchodźcie na sk2.pl, wypełniajcie formularz. No i za parę minut sobie zagramy. Zobaczymy, czy dzisiaj poleci do kogoś kolejne powołanie.
2: Eska.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny.

0: silnik Serwisant.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
6: Jest ciepło, będzie jeszcze cieplej, zrobi się gorąco i upalnie. Takich upałów dawno nie mieliśmy. Dzisiaj jeszcze na luzie bym powiedział, bo do 27 stopni w Krakowie i odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Chociaż i tak w godzinach popołudniowych biometr stanie się niekorzystny. Będzie tak duszno po prostu z tego gorąca. Z każdym kolejnym dniem coraz wyżej na termometrach. Już jutro 30 stopni, w piątek 31, w sobotę 32, a w niedzielę ponad 35.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Jest 7.30, Paulina Chorobatowska, to są newsy Eski 2. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 na wysokości Gołusek za Poznaniem zapalił się pojazd przewożący plastikowe naczynia. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Pilna narada w MSWiA przed falą upałów. Szef resortu i przedstawiciele innych ministerstw omawiali przygotowania służb. Podległe formacje zostały postawione w stan gotowości, a zalecenia trafiły już do wojewodów. Najgoręcej, przypomnijmy, ma być w niedzielę. W dużych miastach temperatura może przekroczyć 40 stopni. Wakacyjny hit kolejowy wraca na tory. Już w piątek ruszy pierwszy w tym sezonie pociąg Adriatic Express z Polski do Chorwacji. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Połączenie ma być alternatywą dla podróży samochodem i samolotem. W poprzednim sezonie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

0: 28,5 minuty do godziny 8.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: Pytania Kika.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No zobaczymy, czy dzisiaj się uda strzelić i wygrać. Paweł ze mną. Dzień dobry, Pawle.
3: Dobry.
2: Paweł się zaskoczył, jak do niego zadzwoniłem dzisiaj. Powiedział, ojejku, zaskoczyliście mnie. Od tego tu jesteśmy. Paweł zgłosił się tak. Cześć, dzisiaj jest moje święto, więc może dzisiaj się uda. Znaczy rozumiem, że wczoraj, bo zgłoszenie poszło też wczoraj, rozumiem.
3: Wczoraj było, tak.
2: A co to było za święto?
3: No jak to, jak ci święto? Dzień Ojca.
2: Proszę bardzo, Dzień Ojca. Ojcze, w takim razie, mój drogi, masz dzisiaj szansę na to, żeby zdobyć powołanie na Stadion Narodowy i postrzelać sobie na Stadionie Narodowym karniaki za Sławkiem Peszko i z naszą biało-czerwoną ekipą. Masz szansę na 1000 złotych kieszonkowego i masz szansę na 10 000 złotych, jeżeli uda ci się później spełnić nasze wszystkie tutaj zalecenia i uwagi, które już na Stadionie Narodowym wam przekażemy. I teraz tak... Szybko przypominam zasady. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to, uwaga, 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli nie zgadniesz, to dostajesz 100. Jeśli zgadniesz, dostajesz powołanie na narodowy. Wszystko jasne?
3: Jasne. Od razu dodam, nie mam zakazu stadionowego.
2: No i bardzo dobrze. To się chwali, to się cieszy, mój drogi. Dobra, to jest. Czy jesteś gotowy?
3: Jestem, tak.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie, co mówi Sławek Peszko i powiedz to jedno magiczne słowo i zobaczymy, co się stanie. Uwaga, zagadka leci.
4: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
3: Lodówka.
2: Lodówka? Lodówka powiedziałeś.
3: Tak, strzelam w lodówkę.
2: Co ja ci mogę powiedzieć? No.

0: Brawo! Brawo, lodówka!
1: Nie, nie wierzę.
0: No,
1: nie wierzę.
0: Taka prawda, mój drogi, lodówka, to jest to słowo. No, widzę, że radość jest wielka.
2: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna lodówka.
0: Tak jest, pełna lodówka. No bo co mogło być innego, prawda? Co mogło być innego pięknego? I co, musisz po buty jechać?
1: No, teraz dzisiaj już jadę po buty, tak.
0: No, mój drogi, ty dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, to sobie takie buty kupisz wypasione, że ho-ho.
1: Pewnie, że tak.
0: No proszę, jaki pan. Tak się zaczyna środę. Tak się zaczyna środę. Kurde,
1: środa, tak. Mój ulubiony dzień.
0: Od dzisiaj na pewno.
1: Od dzisiaj.
0: Paweł z powołaniem na Stadion Narodowy. Dzięki, Paweł. Do zobaczenia.
1: Dzięki. Do zobaczenia.
0: A jeżeli wy chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to zapraszamy sk2.pl. Jutro kolejna osoba być może zgarnie powołanie na Stadion Narodowy, żeby postrzelać karniaki razem z biało-czerwoną ekipą Radia SK2 i Sławkiem Peszko.
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

Nie możecie wierzyć, już 12 minut do godziny 8 zostało. Paweł, kolejna osoba powołana, która jedzie na Stadion Narodowy w Lodzu obejrzeć sobie mecz mundialowy razem ze Sławkiem Peczko, postrzelać też karniaki. No i stanąc przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie do naszej zabawy, a jeżeli mundial trwa, to jedni oglądają go w telewizji oczywiście w domu, a inni na stadionie. Ale Amerykanie w Las Vegas nie byliby sobą, gdyby nie wymyślili innego sposobu na śledzenie piłkarskich emocji. Na dachu jednego z hoteli pojawił się gigantyczny telebim i uwaga, ogromne baseny, w których można było się popluskać, oglądając sobie przy okazji mecz. I tym samym na dużym ekranie było meczycho, a w strefie kibica było moczycho. Eska.

0: Jak zawsze zgłaszamy się czymś nietypowym, no to proszę bardzo, wkładamy teraz, wszyscy wkładają rękę do prawej kieszeni, grzebiemy. I co wygrzebaliście? Dajcie znać. 7268 26 86 26 albo Messenger. Tylko na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z was oddzwonić.
1: SK2.

Nigdy nie jest za to za późno, żeby chwycić się za telefon i wybrać numer 726-826-826 albo wejść na Messengera, no i zgłosić się do państw, miast, które zagramy już po godzinie 8 i już w tym momencie właśnie linia jest do waszej dyspozycji, więc można się zgłaszać, wysyłając SMS na 726-826-826 albo na Messenger.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
14: Przed mikrofonem Christian Lis. Jak to o tej porze bywa, korek na A4 zaczyna się już przed zjazdem na Łagiewniki w stronę Balic. Tam przymusowe hamowanie czeka na kierowców. A na wszystkich nas czekają wysokie temperatury. Jeszcze dzisiaj znośnie do 27 stopni. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. Apogeum tych upałów ma być w niedzielę, kiedy to temperatura niewykluczona, że przekroczy nawet 36-37 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
15: Jest ósma, Paulina Horbatowska w Sonews Eski 2. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Swyrydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski.
16: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
15: Donald Tusk przekazał, że pozostaje w stałym kontakcie z ukraińską premier. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia 27-latek miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę w powiecie augustowskim. Pogotowie wezwała matka dziecka. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Niebezpieczne upały nadciągają nad Polskę. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. W związku z prognozami zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w gotowości, a najgoręcej ma być w niedzielę. Mówi synoptyk IMGW Przemysł Makarewicz.
17: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
15: A gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy.
18: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napoju. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
15: Przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
19: SK
12: Polska 2 Sport.
15: Polscy siatkarze walczą o awans do finału Ligi Narodów. Drugi turniej z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w Gliwicach. Dziś wieczorem rywalem drużyny Nikolin Grbicia będzie Belgia. Później Polacy zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Po pierwszym turnieju zajmują siódme miejsce z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek. Mundial wkracza w decydującą fazę. 7 drużyn jest już pewnych gry w 1/16 finału. To m.in. Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z turniejem pożegnały się już Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Wieczorem zagrają m.in. Szwajcaria z Kanadą oraz Szkocja z Brazylią.
19: To wieczorem, a na razie mamy dwie minuty po godzinie 8. Tym wszystkim, którzy nie są pewni siebie, to chcę tylko powiedzieć, że jeżeli myślisz, że ci się nie uda, mój drogi, moja droga, to pomyśl sobie o tym, że nawet migdałom udało się zostać mlekiem.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Zostawiam was z tym na całą środę. Cookies, piersi, całuj mnie już teraz, 3 minuty po godzinie 8.

0: Ja już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Klip do tego kawałka jest naprawdę fajny. Więc polecam, że, no, żeby sobie podobał ci się, Kasiu. Właśnie, Kasia mówi, że bardzo, bo tam taki surfer pływa na desce. 10 minut po godzinie 8 już mamy. Przenosimy się teraz do Przemyśla. Tam w centralnej części miasta pojawił się ostatnio niedźwiedź. No i filmik ze spacerującym po mieście miśkiem wrzucił na media społecznościowe prezydent miasta. Rozgorzała wielka dyskusja, a sam pan prezydent ostrzegał mieszkańców. To jest prawdziwe zgłoszenie, uważajcie. Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. No rzeczywiście, to jest prawda, uważajcie. Spotkanie z miśkiem w centrum miasta może was sporo kosztować.
1: Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 5 zł i po to nie ma sprawy.
2: Eskad.

0: Ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie miał 100% skuteczność w naszej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo żeby nie było, liczba tych pytań jest też ograniczona, ale nie powiem do ilu. Powiem za to, że dzisiaj grają ze sobą Artur i Natalia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, mamy cześć, cześć. To ja tylko szybko przypomnę zasady. Na kole dla każdego z was losuję po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Nie można oczywiście pomijać żadnej kategorii, nie można mówić dalej, nie można zmyślać, tylko odpowiadać poprawnie, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, no to niestety nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby wtedy poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Po wylosowaniu jokera będziecie mogli sobie wybrać literkę dla siebie sami. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Jasne jak słońce. Dzisiaj panowie przodem. Artur jako pierwszy odpowiada. Dobrze, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Prawo, proszę. Zakręciliśmy kołem w prawo. Ono się kręci w prawo. I po wykręceniu w prawo, Arturze, wypadł joker, czyli sam sobie wybierasz literkę.
4: Ojeju.
0: Ojej.
4: To P może, P.
0: P?
4: P jak Polska.
0: No dobra, niech będzie w takim razie. Sam tego chciałeś, że tak powiem. Gotowy?
4: Tak.
0: No to zaczynamy. Uwaga, na literkę P poproszę o państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Płoc.
0: Znana postać.
4: Piasecki. Piasek, Kosecki.
0: Roślina.
4: Podbiał.
0: Kolor.
4: Pomarańczowy.
0: Zawód.
4: Piekarz.
0: Samochód.
4: Powieda.
0: No tutaj już nie poszło z samochodem. Coś się Kasia na mnie patrzy. Czy włącz jej mikrofon, pozwolisz? No.
5: A jak się nazywa ten piosenkarz?
0: No Piasek, no.
4: Andrzej,
0: no. Ale Piasek, Piasek. Ale Piasek.
4: No w kieszeni miałem Piasek.
5: No ale Piasek.
0: Ale powiedział Piasek.
5: Dobrze.
0: I to go uratowało.
5: Nie sypmy piachu
0: tak,
5: w oczy.
0: To Artura uratowało, bo powiedział Piasek. Gdyby powiedział tak, Arturze, no to jedna literka, ale dobrze, że powiedziałeś Piasek, poprawiłeś się. Piaska zna każdy oczywiście.
4: Dzięki.
0: Proszę cię bardzo, 6 punktów. Podbiał, to jest roślina? W ogóle? Kasia, sprawdź mi ten podbiał, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale niech będzie. 6 punktów na razie dla Artura. Tak, Kasia potwierdziła. 6 punktów dla Artura, 6 punktów do powicia, Natalko.
3: Jasne.
0: No, ojejku, jaki
3: no,
0: poważny głos.
3: Znaczy nie, no nie, że jasne, postaram się.
0: W prawo czy w lewo kręcimy?
3: W prawo, tak z werbą.
0: Nie mogę z werbą, bo mi się koło zepsuje. To tak z półwerbą.
3: Z półwerbą.
0: Dobrze. Było blisko w literki W, ale to nie jest literka W, tylko wypadła literka Z. Bardzo zdradliwa. Dobra. Ostatnia literka Z. Dobra, gotowa?
3: Gotowa.
0: Uwaga, to poproszę państwo.
3: Zambia.
0: Miasto.
3: Zamość.
0: Tytuł filmu, serialu.
3: Zmierzch.
0: Imię.
3: Zanek.
0: Roślina.
3: Zawilet.
0: Potrawa.
3: Zupa.
0: Zawód.
3: Złotnik.
0: Samochód.
3: Zojta.
0: Znana osoba.
3: Zbigniew Zamachowski.
0: No tutaj znanej osoby już nie zaliczam. Jaki samochód powiedziałaś?
3: Zojte.
0: Zojte?
3: Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mam pojęcia. Ja już muszę... może złoty chciałeś powiedzieć?
3: Bo, albo
0: nie, no, nie widzę, żeby jakiś Zojte był. Jakbyś powiedziała zastawa, to jeszcze bym to uznał. No dobra, czyli samochodu ci nie zaliczam. 1, 2, zawilec to roślina, nie? No oczywiście, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moja droga, rzutem na taśmę. Prezent marzeń leci do ciebie. Co tam się dzieje u ciebie?
3: Wszyscy się cieszą.
0: Wszyscy, a tych wszystkich ile jest?
3: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają naokoło.
0: Ale no to będzie tak po 5.

0: dowcipnych dla każdego pewnie. Tak mi się wydaje.
1: Tak,
0: dobra. Fajnie, Natalia wygrywa prezent marzeń. My też się cieszymy razem z tobą. Do Natalki leci prezent marzeń, do Artura lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Natalia mi zdradziła, że pracuje w laboratorium, które tutaj sprawdza, czy miarki są w porządku, wyobraźcie sobie. I wiecie, że te z Chin kupione, one nie są czasami w porządku. No, tak więc jest taki zawód, który cyrkluje, jak ona to powiedziała, wszystkie miarki. Pozdrawiamy ludzi dobrych zawodów. No i co, państwo miasta jutro wracają, więc miejcie telefony gdzieś tam w pogotowiu. A jeszcze dzisiaj powiem wam, jak zgarnąć pobyt w wypasionym hotelu. Tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej. Może się zakochać.

0: wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.

0: Lisek App. Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
1: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
0: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
1: To co? Sobota 11 Bonarka. Widzimy się!
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Ważne przypomnienie dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku z powodu robót drogowych zwężona będzie jezdnia Kamieńskiego w obu kierunkach. Do jednego pasa w stronę Matecznego i dwóch w stronę Wieliczki. Zwolnimy tam do 40 na godzinę i pewnie korki będą jeszcze większe niż zazwyczaj. Na termometrach dzisiaj do 28 stopni, sporo błękitnego nieba, żadnych opadów w prognozach nie ma. Nie ma też zagrożenia burzowego. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
9: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
8: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra. Jak przekazała, utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 9. 43-latek podejrzany o serię kradzieży. Mężczyzna miał włamać się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Po zatrzymaniu okazało się, że był poszukiwany i działał w warunkach recydywy. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście.

Ja mam też dla was propozycję, żebyśmy się teraz cofnęli w czasie i sprawdzili, o czym to kiedyś podawały portale i gazety pisały i w ogóle co to się kiedyś działo na świecie. Dzisiaj w ogóle taka międzynarodowa wiadomość mi wpadła w oko i to sprzed lat 15. Bo wtedy świat też istniał. Nie wiem, czy pamiętać. Nie wiem, jakim cudem, ale rozczytałem japońskie znaki, bo wpadłem na portale japońskie, a te donosiły tak. Rekordowe upały w Japonii. Upały w Japonii zbliżają

poziomu dla czerwca. W piątek temperatura w miejscowości Isezaki w prefekturze Gunma na wyspie Honshu sięgnęła 38,2 stopnia Celsjusza. Informowały 24 czerwca 2011 roku miejscowe służby meteorologiczne na swoich serwisach internetowych. Ale tak powiem wam szczerze, z perspektywy czasu, czy kogoś to dziwi? W Japonii powinno być gorąco, bo sushi.

0: Energetyczny kawałek od Margaret na 12,5 minuty do godziny 9. Fajnie się tak tańczy z rana. Kto stoi w korku, to może na przykład wyjść sobie i potańczyć. Chociaż nie, nie radzę. Dobrze, nie. Zostańcie w samochodzie, łapki na kierownicę i uwaga, bo...
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To jest nasze przesłanie na wakacje. Polska jest najfajniejsza i będziemy wam to udowadniać przez najbliższe parę tygodni, a wy będziecie grać o pobyt w pięciogwiazdkowych, wypasionych hotelach. W tym tygodniu gramy o pobyt w luksusowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju i zestaw super kosmetyków. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszej zabawie? No na przykład wejść na sk2.pl, tam wypełnić formularz, powiedzieć dlaczego Polska jest najważniejsza, zgłosić się do nas i być może to wy dzisiaj staniecie przed szansą na zgarnięcie takiego pobytu w takim fajnym hotelu. Polega to na tym, że będziecie odpowiadali na pytania z wiedzy o Polski i o Polsce. I tak, w poniedziałek Asia odpowiedziała na 8 pytań, tylko że 7 było ok i 1 źle. A wczoraj, we wtorek, z pytaniami zmierzył się Arek. Odpowiedział na 6 pytań, 4 ok i 2 źle. Tak więc cały czas w naszej tygodniowej klasyfikacji prowadzi Asia, która jest no, o kilka kroków od pobytu w takim fajnym hotelu, ale no ktoś może dzisiaj stanie Asi na drodze i na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj zgarnie to

0: pierwsze miejsce w klasyfikacji tygodniowej sk2.pl. Tam trzeba się zgłosić i wtedy będziecie mieli szansę na to, żeby Asię pokonać. A być może Asi nikt nie pokona i wtedy to ona wyląduje w pięciogwiazdkowym fajnym hotelu. Polska jest najfajniejsza w Radiu SK2. Tak gramy dla Was, oprócz oczywiście najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: jasno.
1: Czerwona lampeczka się zaświeciła na twoim mikrofonu, Kasiu.
2: Widzę.
1: Widzisz? Znaczy, tak. Że
2: halo?
1: Będę chciał, żebyś teraz powiedziała coś ciekawego.
2: Coś ciekawego?
1: No i świetnie, mamy to przetestowane, moi
2: Wszystko
1: drodzy.
2: Wiedziałam, że o to ci chodzi.
1: A, widzisz. Kasia Grodzka już za chwilę przejmie stery, a ja jeszcze chciałem się z wami pożegnać, bo gorąco dzisiaj, nie?
2: Tak. I ja będę walczyła z upałem.
1: Będziesz walczyła z upałem?
2: Takich trików, które się przydadzą właśnie
1: naprawdę?
2: Na ten uderzenie upału. Poradzimy sobie jakoś.
1: Ciekawe, czy sobie poradzisz bo z upałem, jeżeli chodzi na przykład o suchar, bo jak jest upał, to musi być i suchar, nie?
2: To bardziej wiór już.
1: Wiór? Tak
2: no,
1: myślisz?
2: Dobra, no
1: to zobaczymy. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
2: No.
1: Pobieranie zakończone.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25

0: za pan?
1: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
0: A pranie też za ciebie wstawi?
1: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
0: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
1: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
11: Drogowe utrudnienia na Czyżynach. Dziś i jutro na ulicy Meissnera układany będzie nowy asfalt. Prace na odcinku od Ronda Młyńskiego do Kościoła potrwają od rana do wieczora. Dziś kierowcy muszą liczyć się z problemami przy wjeździe w ulicę Chałupnika, a jutro zablokowane będą zawrotki oraz wyjazd z ulicy Ugorek. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 28 stopni, sporo błękitu na niebie, żadnego deszczu w prognozach nie ma. Z każdym kolejnym dniem coraz wyższa temperatura. Zostańcie koniecznie z nami.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
12: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Upały nadciągają nad Polskę. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła. W niedzielę i poniedziałek na zachodzie i w centrum kraju może być ponad 40 stopni. Na falę gorąca przygotowują się służby. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada. Więcej o tym Michał Rawa.
13: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
14: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
13: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
12: Dziś drugi dzień składania wyjaśnień przez Dariusza Mateckiego. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie trwa proces w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych oprócz posła PiS zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
15: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin. I jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
16: Fundusz Sprawiedliwości najmniej mi, być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
15: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursu Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych, czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
12: A proces rozpocznie się już za pół godziny. Wakacje najchętniej spędzimy w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest morze, a koszt wyjazdu to około 2000 zł od osoby.
17: Oczywiście, to nie muszą być akurat te osoby, które jadą nad polskie morze, ale gdzieś widać, że w Polsce można odpoczywać zarówno za większe, jak i za mniejsze pieniądze.
12: Mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej, a według badania nasze wakacyjne wyjazdy trwają około tygodnia.
18: SK2 News, Kraków.
11: Krystian Lis. Nietypowe głosowanie w krakowskim magistracie. Radni zdecydują dziś o absolutorium za budżet z ubiegłego roku. Choć miastem rządzi teraz komisarz, a nie były prezydent, finansowe sprawozdanie i tak musi zostać oficjalnie rozliczone. Polski design, latynoskie smaki i letnie atrakcje. Na krakowską wesołą wraca kultowy kiermasz. Będą perełki, jakich nie da się znaleźć w sklepach, yoga, strefa dla dzieci, całość w wakacyjnym wydaniu.
19: Będą leżaki, będzie muzyka, będziemy mogli skosztować pysznych kolumbijskich przysmaków.
11: Mówi współorganizatorka imprezy Izabela Chyłek. Kiermasz przez cały weekend. Wstęp wolny. SK poleca.
8: Uff, jak gorąco.

0: minęła 9:00. W tej godzinie podrzucę wam kilka trików na przetrwanie 40-stopniowego upału w małym mieszkaniu, bo mnie to samą czeka już ten weekend. Okazuje się, że wcale nie musimy się gotować w naszym M. A na początek mam dla was panią Dodę, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00 mamy.
1: 10 hitów. 10

0: No pobawiłby się człowiek, ale niestety w upale te zabawy mogą się skończyć bardzo źle. Chciałoby się bardzo mieć taki wyjątkowo zimny czerwiec, tak jak i Maj w tej piosence od zespołu Manam. Tutaj Radio SK2, obiecałam wam chwilę temu, że pomogę wam i sobie też przy okazji trochę powalczyć z tym upałem. W weekend miejscami nawet 40 stopni pokażą termometry w Polsce i powiem wam, zaskoczyły mnie niektóre rozwiązania w małych mieszkaniach. Sama w takim sobie żyję. Szybko się nagrzewa i teraz tak, podstawa w upalny dzień to zamknięte okna przez totalnie cały dzień. Okna można zakleić folią albo kocem termicznym od zewnątrz, a otwieramy je dopiero pod wieczór. I wtedy uwaga, wietrzenie i jak macie wiatrak, to stawiacie go w tym oknie, tyłem do pokoju, przodem do na zewnątrz. Dzięki temu wypompowujemy ten żar i wtłaczamy świeże powietrze. Nie wiem jak wy, ale jak przeżyję ten upał, dzięki tym technicznym trikom możecie mówić mi, pani inżynier.
1: Eska.

wehikule czasu mam dla was naprawdę wyjątkową perełkę, bo to jeden z tych utworów, który nie powstawał przy biurku z kartką i długopisem, tylko narodził się podczas improwizacji na jednej z prób zespołu Jam. Muzycy po prostu zaczęli grać motyw, a Rysiek Riddle zaczął do niego nucić i układać tekst jako żywo, na żywo. Na pewno nie jeden artysta zazdrościł panu Ryśkowi tej wielkiej spontaniczności. O jakim kawałku mówię? Przed nami w Radiu SK2 Złoty Paw.

Tęskniliście za Arturem Rojkiem, bo po albumie Kundel była cisza? To dobrze się składa, bo we wrześniu pan Artur przedstawi nowy krążek, a my gramy wam singiel go promujący, czyli W objęciach. Już teraz w Radiu SK2.

0: i pan Artur zaprasza w objęcia w Radiu SK2. No, przyznam, że tak jak zwykle naprawdę uwielbiam się przytulać tak przy 40-stopniowym upale, jednak wolę być taką samotną wyspą, pół metra odstępu to minimum, a jak już ktoś ma do mnie podejść, to tylko z porcją lodów. I widzicie, niby się mówi, że jak człowiek głodny, to zły, ale wychodzi na to, że Polak rozgrzany jest wszystkim wkurzany.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w

0: i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: świetne właściwości termoregulacyjne. Taka to ciekawostka o jedwabiu, więc na upały jak znalazł. Minus to oczywiście cena. Na szczęście u nas jedwab za darmo od Róż Europy. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. To może newsy na ochłodę? Proszę bardzo, te punktualnie o 10:00.
1: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
8: Oj, będzie się korkować na Kamieńskiego od poniedziałku jeszcze bardziej niż zwykle. To z powodu robót drogowych. Zwężona będzie jezdnia w obu kierunkach do jednego pasa w stronę Matecznego i dwóch w stronę Wieliczki. Tam będzie ograniczenie do 40 na godzinę. A temperatura w Krakowie coraz wyższa. Dzisiaj maksymalnie do 28 stopni. Z każdym kolejnym dniem ma być coraz cieplej. W niedzielę to bardzo możliwe, że nawet około 30 się.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk. To kolejny ważny punkt afery w Szpitalu Południowym, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
10: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
9: Jedna osoba ranna, to po incydencie na komendzie w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom przesyłkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzenia doszło do rozszczelnienia, a zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
11: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
9: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na

0: coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
1: Około 1/5, 1/4 obiektu mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
0: Mówi Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.pl.
2: SK2 News, Kraków.
3: Krystian Lis. Wielka akcja małopolskiej policji. 13 osób wpadło w ręce mundurowych za wyłudzanie pieniędzy z pandemicznych tarcz antykryzysowych. Podejrzani mieli oszukać państwo na niemal 2,5 miliona złotych.
4: Dwóch braci z Krakowa mieli składać wnioski dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze.
3: Mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Niewykluczone kolejne zatrzymania. Prawdziwy szturm na Krakowską Akademię Sztuk Teatralnych. O jedno miejsce na Wydziale Aktorskim w Krakowie walczy w tym roku aż 45 kandydatów. Egzaminy wstępne na uczelni już trwają.
5: 10:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, a w tej godzinie mam coś dla fanów w Stanach. Przed piątkowym koncertem we Wrocławiu przypomnimy sobie, słuchajcie, słowa do królowej dram. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz

Rzeczy, które przytrafiają się zawsze i nie mamy na to wpływu. Skorupka od jajka w jajecznicy, wieczko od jogurtu, które się po prostu rozerwie. No każdy z nas ma takie rzeczy, które drażnią za każdym razem. I Jula też tak ma. I stąd ta piosenka właśnie. Tutaj Radio SK2. Przed chwilą przypomnieliśmy wam, jak brzmi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli nareszcie. Jeśli jesteście wielkimi fanami projektu, no właśnie, męskie granie, a macie dylemat, czy kasę przeznaczyć na wakacje, czy może na koncert otwarcia trasy w Żywcu już w ten weekend, to powiem tak, nie macie już tej zagwozdki, zdejmujemy wam ją z pleców dziś po godzinie 13. Uważnie słuchajcie naszej anteny, bo będzie można upolować się podwójne karnety na start trasy męskiego grania już w ten weekend w Żywcu. Po co to robimy? Żeby było wesoło. Tam w Żywcu i wokoło zespół Perfect coś o tym wie. Takie polskie klasyki też gramy wam w Radiu SK2.

0: SK2 Kraków.
1: Czy to możliwe stworzyć piosenkę o końcu lata, która stanie się hitem już na jego początku? Nie wiem, ale się domyślam. Przed nami gorąca nowość od Gipsa, Igo i Formany. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.

0: nożnej, to jesteście w błędzie, właśnie was wyprowadzam. Andrzej Piaseczny został wypożyczony, słuchajcie, z grupy Mafia, żeby nagrać ten kawałek z Robertem Chojnackim. Prawie do nieba gramy wam na antenie Radia SK2, tam na pewno jest chłodniej, to na 100%. No właśnie, uskrzydlili nas panowie, niebo fajna rzecz, ale za to swoje miejsce na ziemi nasz słuchacz Arek ma na Podlasiu. Dla niego to miejsce, w którym odpoczywa i tam też będzie sobie odpoczywał dalej, bo wczoraj w quizie o Polsce, w zabawie Polska jest najfajniejsza, nie udało mu się przebić wyniku Asi, która odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła. Stawka wysoka, bo wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy jeszcze do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już w piątek, a dziś po 15 możecie spróbować pobić wynik quizu Asi. Zgłoszenia przyjmujemy oczywiście na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Galeria Jordanowska? Ja to kupuję. Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
5: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
4: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
5: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: I po reklamie.

0: 2023 roku. Królowa Dram wybrzmiała na koncercie na PGE Narodowym. Czy tak będzie w ten piątek na stadionie we Wrocławiu? Ja z ciekawości sprawdziłam, co Sanach śpiewała na majowym koncercie w Poznaniu. Królowej Dram akurat tam nie było, ale za to najwięcej hitów pochodziło z albumu Kaprysy. Cokolwiek Zuzia by nie zagrała, nie zaśpiewała, fani na pewno będą zadowoleni. Tu Radio SK 2, nam w żyłach płynie polska muzyka. Po 11:00 kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów i to bez reklam.
1: Reklama.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15:00. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź.

0: salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
1: A przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Forum Odbudowy Ukrainy rusza jutro w Gdańsku. W rozmowach wezmą udział premierzy i zespoły eksperckie obu państw. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko. Na konferencji pierwotnie miał pojawić się prezydent Zełenski. Zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, mordujących Polaków. Chronimy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed nadchodzącą falą upałów. W weekend w całym kraju grubo powyżej 30 stopni. Na Mazowszu temperatura przekroczy 38 stopni. Tak wysoka temperatura może być groźna dla naszego zdrowia, a nawet życia.
2: Przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego, do udaru cieplnego. Mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. W tych wszystkich sytuacjach należy osobę taką zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów, nawet zaleca się zimny prysznic.
1: Mówił profesor Jerzy Wiliński, a w trakcie upałów nie zapominajmy o naszych zwierzętach.
3: SK2 News, Kraków.
4: Krystian Lis. Przełom w trwającym od lat procesie apelacyjnym krakowskich lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Sąd okręgowy zdecydował, że nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii, bo ich opinia jest jasna. Lekarze od początku nie przyznają się do winy, mówi oskarżony dr Jacek D.
5: Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
4: Więcej o stanowisku prokuratury usłyszycie u nas za godzinę. Koszmar dla kierowców na Kamieńskiego. Od poniedziałku z powodu robót drogowych zwężona będzie jezdnia w obu kierunkach. Do jednego pasa w stronę Matecznego i 2 w stronę Wieliczki. Zwolnimy tam do 40 na godzinę.
6: 11 na zegarach. W tej godzinie nie zabraknie hitów od artystów, których na pewno zobaczycie na koncertach na trasie tegorocznego męskiego grania. Będą panowie Kuba i Kuba. Będzie też Zalia, a po 13 szansa na przytulenie 2 podwójnych karnetów na koncert otwarcia w Żywcu już w ten weekend. Warto słuchać nas uważnie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Temat nocy, bo gramy wam Moje Miasto Nocą w Radiu SK2, to zdradzę wam troszeczkę radiowej kuchni. Paweł, który dzisiaj dołączył do naszej jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, nie dość, że został przez Jarząbka perfidnie obudzony, to jeszcze strzelił, słuchajcie, w ciemno wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki i trafił, to jest najważniejsze. Jak to się mówi, szczęście w życiu trzeba mieć, ale ja też myślę, że nie zaszkodzi trochę temu szczęściu pomóc, więc uwaga, prezentuję zagadkę na jutro, żebyście mieli trochę więcej czasu na opracowanie odpowiedniej strategii. Proszę bardzo.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No właśnie, co też pan Peszko miał na myśli? Udział w finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z szansą na nagrodę główną 10 tysięcy złotych i wspólna zabawa z naszą ekipą, to was czeka. Zgłoszenia na sk2.pl. SK

0: 2. Wehikuł czasu.
1: Wiecie, jak działa trampolina? No pewnie, każdy wie, ale czy wiecie, jak działa muzyczna trampolina? Już tłumaczę, to piosenka, która nagle wybija karierę piosenkarza, gdy wydaje się, że już nic dobrego w przemyśle muzycznym go nie spotka. I tak było w przypadku Krzysztofa Krawczyka, któremu w latach 70. po rozstaniu z trubadurami wróżono rychły koniec kariery. Niespodziewanie nagrał utwór, dzięki któremu jego popularność wystrzeliła. Tą trampoliną był kawałek Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pum, pum, pum, kojarzycie? No właśnie, to już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2, letnia, lekka propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Gramy już teraz.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: To nasza nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem, ale o historycznym wyczynie Ronaldo na Mundialu opowiem wam teraz, nie później. Cristiano wczoraj zapisał się w historii jako jedyny piłkarz, który zdobył bramki na 6 kolejnych mundialach. 2 bramki strzelił we wczorajszym meczu Portugalii z Uzbekistanem. Warto dodać, że gdy Ronaldo strzelał swojego pierwszego gola w reprezentacji na Mundialu, to trenerem naszej kadry był Paweł Janas, premierem Kazimierz Marcinkiewicz, a w radiu wielkim hitem był Psalm dla Ciebie od Piotra Rubika. No, to możecie włączyć sobie tryb wspomnień, bo tą piosenkę usłyszycie jeszcze przed godziną 12 na antenie Radia SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów. Łagodny lub pikantny.

litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny.

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.com.

0: sklep Biedronka.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: jestem pewna, czy poganianie komukolwiek może pomóc, jeżeli mamy 40 stopni za oknem. Zespół ma nam Nie poganiaj mnie, takie polskie hity gramy wam. W Radiu SK2 oczywiście, tuż przed godziną 12, po 12 kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Od soboty zaczną obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy autobusów. Część linii pojedzie rzadziej, a kilka zostanie całkowicie zawieszonych. Zmieniają się też nazwy niektórych przystanków. A od poniedziałku spore pasażerskie rewolucje i inne trasy również muszą na nie przygotować się pasażerowie tramwajów. Na termometrach dzisiaj do 28 stopni, sporo błękitu na niebie, sporo słońca, żadnych opadów w prognozach nie widać, a z każdym kolejnym dniem coraz cieplej.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjenta. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie szpitala południowego.
9: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania.
8: Było też 12 spraw dotyczących zgonów. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zastępca wójta wyprowadzany z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w Urzędzie Gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się Rafał Różycki. Co udało ci się dowiedzieć?
10: Służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
8: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska radomska fabryka Łucznik. Umowa już podpisana, do rąk żołnierzy trafi nowa wersja broni.
11: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
8: Zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, umowa ma zostać zrealizowana do końca 2027 roku.

0: informował, że inwestycja jest niewykonalna ze względu na zabytki i brak możliwości puszczenia torów pod linią kolejową. Wracamy do procesu w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Krakowski sąd uznał opinię biegłych ze Szwajcarii za kompletną i nie będzie ich przesłuchiwał. Z tą decyzją nie zgadza się prokurator Eryk Stasielak.
1: Te moje wnioski zmierzały do tego, aby te wątpliwości jednak rozstrzygnąć.
0: Wyrok w tym trwającym od 8 lat procesie ma zapaść 23 lipca.
2: Jako, że dziś mamy w kalendarzu Dzień Przytulania, a temperatura jest jaka jest, to my metaforycznie obejmujemy Was dziesiątką najlepszych polskich hitów, jeden po drugim i to bez reklam. A co będzie? A Sorry Boys będą. Będzie Pan Podsiadło z sezonem i też będzie klasyk od Panów z Lady Punk. Smacznego. Kasia Grodzka, dzień dobry. No to

0: muzyczny debiut w Idolu w wieku 16 lat. Pierwsza płyta wydana w wieku lat 17, no to właśnie z niej pochodzi kawałek Miałeś Być. Sporo czasu minęło, ale Monika Brodka go nie zmarnowała i zdążyła już zawładnąć polską alternatywną sceną muzyczną. Tu Radio SK2, przed nami alternatywny humor od Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca. To pani?
1: Tak, dokładnie, tak.
2: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są tak. Duże dzieci czy małe?
1: Już pani powiem. Mam tam dwójka dzieci, znaczy trzy dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
2: Okej.
1: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
2: Tak.
1: A trzeci syn ma 10 lat.
2: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
1: pani, po... ja mam bardzo dzieci, to nawet...
2: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
1: My tyle już latamy, że po prostu...
2: Dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
1: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
2: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian.
1: Rozumiem, nie ma problemu.
2: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
1: No nie ma problemu.
2: O 6 może być?
1: Może być.
2: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
1: No to spokojnie będziemy je oddawać do bawialni, nie ma problemu.
2: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
1: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
2: No bo to nie jest w pakiecie.
1: Dobrze, no jakoś dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać spokojnie, to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
2: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować. Proszę pani, po dzieci.
1: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
2: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
1: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
2: Czyli jednak folia, tak?
1: Tak.
2: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
1: Tak, zrozumiałe.
2: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co się zrobię. Nosel wkręca.

0: maliny do deserku lodowego? Jak najbardziej. Proszę dwa na moją odpowiedzialność. Malinowy król od Urszuli za nami w Radiu SK 2. Za to na krakowskim Zakrzówku w menu jest tylko jedna pozycja, czyli trawa. Chodzi o nowy sposób dbania o rzadkie gatunki roślin i owadów właśnie w tym rejonie, a pomaga w tym statko KUS, które skubiąc trawkę po prostu dba o to, by była równowaga w przyrodzie. Jeśli słuchają mnie teraz krakowianie, to przekażcie ode mnie gratulacje, komu tam trzeba, bo wygląda na to, że w mieście bezrobocie spadło do zera. Nawet kozy mają etat.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
10: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
9: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
10: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.

Piękne emocje pokazuje nam Maciej Skiba. Chcecie, by częściej gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ważna przypominajka ode mnie. Po 13 macie szansę na zgarnięcie dwóch podwójnych karnetów na początek trasy męskiego grania. To już w ten weekend w Żywcu. Warto słuchać uważnie anteny Radia SK2, bo tu wszystkie wskazówki, jak to uczynić.

Piękne emocje pokazuje nam Maciej Skiba. Chcecie, by częściej gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ważna przypominajka ode mnie. Po 13 macie szansę na zgarnięcie dwóch podwójnych karnetów na początek trasy męskiego grania. To już w ten weekend w Żywcu. Warto słuchać uważnie anteny Radia SK2, bo tu wszystkie wskazówki, jak to uczyć.

0: mu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorsza.

0: Era na odcinku od Ronda Młyńskiego do Kościoła i utrudnienia w środę przy wjeździe na ulicy Chałupnika, a w czwartek przy wyjeździe z ulicy Ugorek oraz na Zawrotkach powinny być tam osoby wyznaczone do kierowania ruchem. 28 stopni dziś w Krakowie, już od rana było gorąco, a w kolejnych dniach upalnie, jutro 30 i patelnia w niedzielę do 35 stopni w cieniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Teraz odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski, już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w szpitalu południowym. W Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na tamtejszym SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
3: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
4: Ja już się wypowiedziałem.
5: Czy ma pan dowody? Czy ma pan dowody?
3: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
4: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
2: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu południowym. Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany na parkowaniu na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą jego ojca. A nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy o komentarz.
6: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu, wszystko co powiedziałem to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu, wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
2: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Dodajmy, radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę do szyi. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach doświadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
7: SK2 News, Kraków.
0: Kasia Snakowska. Zamiast przebudowy, remont ulicy. Projekt rewitalizacji Starowiślnej ma trafić do kosza, pisze na Facebooku Platforma Komunikacyjna Krakowa. Decyzję miał podjąć komisarz Krakowa Stanisław Kracik. W planach przebudowy ulica Starowiślna miała stać się jednokierunkowa, co budziło wiele obaw mieszkańców i przedsiębiorców. Jest pozytywna decyzja sanepidu i kąpielisko na Zakrzówku zostanie otwarte w weekend. To z newsów Eski dowiedzieliście się, że powodem zanieczyszczenia basenów były pierwotniaki. Poziom wody w akwenach nadal jest niski, dlatego na pomostach maksymalnie będzie mogło przybywać do 300 osób w jednym czasie.
8: 3 minuty po godzinie 13. No fajnie, trzeba jakoś weekend spędzić wakacyjnie. Proponuję męskie granie w Żywcu. Tam ten festiwal zawędruje, a ja mam dla was podwójne zaproszenie. Więc jak chcecie, dajcie znać, dlaczego wam to zaproszenie podwójne powinno przypaść w udziale. Możecie głosówką na naszym messengerze SK2, ewentualnie pod 726-826-826 SMS-owo. Zaproszenie na męskie granie do Żywca na najbliższy weekend czeka. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Lato jest, na wakacje czekamy, ale okazuje się, że pragnienie wakacji to nie tylko u tych, którzy w piątek urodzą się na zakończenie roku szkolnego do szkoły, dostaną świadectwa i będą odpoczywać, ale też takie pragnienie u nas, dorosłych. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Bo ty napisałaś, że z mężem zasługujecie, no może nie na wakacje, ale weekendowe wyjście i męskie granie to jest dobra propozycja.
1: Bardzo dobra. Zostawimy chłopaków u dziadków i będziemy się dobrze bawić.
0: A, czyli instytucja dziadków istnieje i dzieciaki będą pod dobrą opieką, a ty z mężem chcesz, jak to się mawia, odpiąć wrotki.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o męskie granie, który hit męskiego grania jest takim, który porywa i ciebie męża, ciebie i męża najbardziej?
1: Tegoroczny hymn Nareszcie bardzo nam wpadł na ucho.
0: Nareszcie. A właśnie, bo z tym tegorocznym męskim graniem jest tak, że są dwa hymny. Nareszcie to było ten pierwszy, który poznaliśmy. Teraz jeszcze jest drugi, czyli męskie granie orkiestra Igor Helbut, Vito Bambino, Zalia. Tańczę się nazywa. I właśnie za chwileczkę Tańczę zagram, więc moja droga, oficjalnie podwójne zaproszenie na męskie granie, na dożywca, na najbliższy weekend dla ciebie. A Tańczę, ten numer, który gram, mam nadzieję, że teraz spowoduje, że tak poczujesz przedsmak i taką dodatkową zachętę. Co ty na to? Możemy się tak omówić?
1: Super, bardzo wam dziękuję.
0: A jak ma twój mąż na imię?
1: Mateusz.
0: To jak Ania z Mateuszem już będzie się bawić świetnie na męskim graniu w żywcu, poprosimy foteczki jakieś, jakieś dowody, konieczne oznaczenia w social mediach, okej?
1: Okay? Postaramy się.
0: No tak, tak, bo rzeczywiście w dobrej zabawie można się zatracić i tutaj masz rację, absolutnie. No dobrze, Aniu, to w takim razie zaproszenia są twoje. Wracaj już do swoich tak zwanych codziennych zajęć. Świętowanie będzie weekend, a męskie granie orkiestra i Tańczę, Igor Helbut, Vito Bambino i Zalia już teraz w Radiu SK2. Wszystkiego dobrego i fajnej zabawy życzę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: 28 minut po 13, to jest K2, to są najlepsze polskie hity. Trasa męskiego grania w wakacyjnym rozkwicie i bilety na te koncerty, rozgarnięcia u nas w Radiu SK2. Przed chwileczką podwójny bilet na najbliższy weekend z męskim graniem w żywcu zgarnęła Ania Goja. W zasięgu twojego wzroku to muzycznie już za nami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli poszukujecie wakacyjnego klasyka, no to myślę, że Piechotą do lata, Bajmu, to jest dobry wybór. To jest jedna z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, tak o niej mówią. Ta piosenka powstała w 1978 roku. Tekst napisała Beata Kozidrak, muzykę skomponował Jarosław Kozidrak. Utwór opowiada o młodzieńczej radości, wolności, niecierpliwym oczekiwaniu na lato, czyli właśnie o takim momencie, w jakim teraz jesteśmy, chociaż lato już jest. Kojarzy się z wakacjami, podróżą taką beztroską. No pięknie, pięknie to wszystko. Właśnie, w ogóle uświadomcie sobie, że właśnie to całe piękno, czyli ta beztroska, to jest właśnie ten moment, teraz w tym jesteśmy. Ale wracając do Piechotą do lata, ta piosenka stała się prawdziwym przełomem dla zespołu. To właśnie z nią zespół Bajm wystąpił na festiwalu w Opolu w koncercie debiuty w 1978 roku i zdobył drugie miejsce. Chociaż nie wygrali konkursu, to utwór błyskawicznie podbił serca słuchaczy i otworzył zespołowi Bajm drogę do wielkiej kariery. Wielu fanów uważa wręcz, że od Piechotą do lata zaczęła się historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Co ciekawe, w tamtym okresie Bajm grał jeszcze w stylistyce turystyczno-harcerskiej, tak to ujmę, z takim akustycznym brzmieniem. Dopiero kilka lat później zespół przeszedł muzyczną metamorfozę i zaczął grać mocniej, bardziej rockowo. Wtedy powstały już takie hity jak Co mi panie dasz, czy Józek nie daruje ci tej nocy, albo Nie ma wody na pustyni. No dobra, to my teraz sięgamy do tej stylistyki turystycznej, harcerskiej, tak to nazywajmy, z takim pięknym, właśnie wakacyjnym, beztroskim brzmieniem Bajm i Piechotą do lat.

0: bywa.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Kultowy numer od Vixena na Rozumiu, który jest dla niego trochę taką łatką. Sam to przyznał, kiedy był u nas i rozmawialiśmy o tym numerze, no ale to jest dobra łatka, to jest wielki hit. Ale są też numery, które dopiero mają szansę stać się wielkimi hitami i to są nowości, których w Radiu SK2 na naszej playliście nie brakuje. Taką nowością jest Bledka i Tańcz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to jest chyba dobra propozycja na czas wakacyjny i letni, chyba że upały powodują, że wam się po prostu nie chce. Ale to można wieczorową, podobno jak już jest trochę chłodniej. Bledka i Tańcz za nami na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę, złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.

0: Moje Cieko Home, czyli Depres w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity też z taką góralską energią. Zaraz 14 po 14 kolejna dziesiątka hitów, jeden po drugim. Po 14 też skąd to się wzięło? To tak się złożyło, że upały ostatnio nam towarzyszą. I dobrze. I mówimy tutaj o rzeczach, dzięki którym możemy się chłodzić. Mówiliśmy już, skąd się wzięła klimatyzacja. Nawet takie zwykłe sprawy jak kostki lodu, też już o tym mówiliśmy. A dzisiaj po 14 powiem, skąd się wziął wentylator.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
11: Gorąco to dopiero będzie. Dziś jeszcze temperatura, którą na potrzeby tego tygodnia nazwę

0: Umiarkowaną 28 stopni, od jutra już 30 plus z kulminacją w niedzielę do 35 stopni w cieniu w prognozach dla Krakowa. Żar będzie lał z nieba, początek kolejnego tygodnia też ma być skwarny i na razie bez opadów, ze słabym wiatrem i ciśnieniem na poziomie 1019 hektopaskali. Zostańcie z nami, newsy w SC już za moment.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
4: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
3: Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Mowa o lubelskim radnym KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Nagrano go, gdy parkował na kopercie. Przed lubelskim ratuszem jest Bartłomiej Ważny. Co na to magistrat?
5: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
3: A dodajmy, radny może ubiegać się o kartę parkingową po tym, jak w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Na koniec informacje dla kierowców. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi. To po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód bus wypadł z jezdni, przez co prawy pas autostrady jest zablokowany.
6: SK2 News, Kraków.
0: Kasia Snakowska. Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta zdecyduje dziś o wotum zaufania dla byłego już prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Chodzi o wykonanie

0: Czas autostrady jest zablokowane.
1: SK2 News, Kraków.
2: Kasia Snachowska, absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta zdecyduje dziś o wotum zaufania dla byłego już prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Chodzi o wykonanie ubiegłorocznego

0: musi być druk, musimy go przegłosować.
1: Mówi Michał Starobrat z klubu Kraków dla Mieszkańców. Głosowanie jest symboliczne, jego wynik nie będzie miał żadnego wpływu na działanie miasta. Poza Zakrzówkiem w ten weekend otwiera się też kąpielisko w Przylasku Rusieckim. Ratownicy będą tam dyżurować od soboty codziennie od 9 do 17.
2: Tak się jakoś poukładało, że upały przyszły, więc w tym tygodniu skąd to się wzięło, mówiłem już, skąd się wzięła klimatyzacja, skąd się wzięły kostki lodu. Teraz będzie o prostej rzeczy, skąd się wziął wentylator po prostu. Red Lips, to co nam było, tak będzie muzycznie na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem bratanki Dawid Porsiadło i Mrozu, między innymi Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 minut po godzinie 14. Patrycja Markowska jeszcze raz w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Chcecie trochę chłodu? To może wentylator trzeba włączyć?
1: Skąd to się wzięło?
0: Zanim pojawiła się klimatyzacja, o której już w tym tygodniu mówiliśmy, no to można też chłodzić się kostkami lodu, wiadomo, o tym też już mówiliśmy, ale wentylator to podstawa, dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez niego lato, a i klima bez niego to tak chyba nie bardzo, a jego historia zaczęła się dużo wcześniej niż w ogóle nawet elektryczność. Już kilka tysięcy lat temu mieszkańcy starożytnego Egiptu i Chin używali ręcznych wachlarzy do chłodzenia się w upalne dni. Były one symbolem wygody, a czasem nawet władzy. Pierwszy krok w stronę współczesnego wentylatora wykonano w XIX wieku, w 1832 roku. Rosyjski inżynier pochodzenia polskiego, generał Aleksander Sablukow, opracował mechaniczny wentylator odśrodkowy, wykorzystywany do przewietrzania kopalń i fabryk. Nie służył jeszcze do chłodzenia ludzi, ale do wymuszania obiegu powietrza. Prawdziwa rewolucja nastąpiła po upowszechnieniu elektryczności. W 1882 roku skonstruowano jeden z pierwszych elektrycznych wentylatorów biurkowych. Urządzenie miało odsłonięte łopatki, więc korzystanie z niego wymagało sporej odwagi. Z czasem dodano osłony, regulacje prędkości i cichsze silniki, a wentylatory trafiały do domów na całym świecie. Hej, ale może mieliście też kiedyś taki wiatraczek, taki wentylator bez osłony, w który komuś tak, no wiadomo, przez nieostrożność paluszki bzt. W sensie nie, że od razu coś najgorszego, ale potem można było zrobić wielkie ała. No kiedyś tak bywało. Różne to były te konstrukcje wiatraczków, wentylatorów i tak dalej i różne z nimi przygody. Mam nadzieję, że poza niemiłym wspomnieniem to wszystko się ewentualnie miło, znaczy miło, dobrze zakończyło. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku już teraz w Radiu SK2, a potem będzie Ewelina Lisowska.
1: Skąd to się wzięło?
0: A widzieliście w ogóle te czapki, które mają takie wiatraczki na górze, też takie wentylatorki? To jest niezły pomysł na takie upalne dni, co? Jak ktoś ma, to bardzo proszę zakładać.

prosta sprawa, tak nazywa się ten numer. To jest Ewelina Lisowska w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Polska jest najfajniejsza, to wiemy, to wie też Kasia Sienkiewicz, która ostatnio odpoczywała i zachwycała się Suwalszczyzną. Możecie zobaczyć, jak było fajnie na fotkach w jej socialach chociażby, ale Kasia Sienkiewicz takiego odpoczynku potrzebuje, bo ładuje akumulatory przed kolejnymi koncertowymi spotkaniami z nami. Tymczasem my od Kasi mamy nowość na naszej playliście w SK2. To jest jej pierwszy solowy utwór. Były momenty.

0: Finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu S Carpato, Warius Max i Tokio. Pamiętajcie o naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza, bo już po godzinie 15 ktoś znowu będzie próbował. Mówię próbował, bo chodzi o to, żeby w tym tygodniu okazać się jak najlepszym. Na razie liderką jest Asia. Asia odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. O i właśnie ten rekord Asi jest do pobicia. Mówię do pobicia, bo oczywiście czekają pobyty w 5-gwiazdkowych hotelach, a już w piątek kogoś wyprawimy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy. Przy okazji jeszcze zestawy kosmetyków są do zgarnięcia, moi drodzy, więc śmiało proszę sprawdzać szczegóły. Zabawy Polska jest najfajniejsza na skrwa.pl i tam też się zgłaszacie, a ja w tej sprawie na pewno do kogoś z was zadzwonię po godzinie 15, do której pozostały 23 minuty. Kuba i Kuba, dość, taki numer muzyczny nie będzie już za chwilę dla was w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji.

0: Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
11: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
10: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
11: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
14: A te najlepsze mają ich wiele.
13: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
14: To dobre strony Krakowa.
13: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
15: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
13: Osiedle Dobre Strony.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: To nieprawda, tak nazywa się ten numer od Ani Dąbrowskiej w Radiu SK2. Za chwilę godzina 15. Punktualnie o 15 będą najświeższe newsy, a już po, no oczywiście najlepsze polskie hity, ale też emocje w zabawie Polska jest najfajniejsza. Ciekaw jestem, czy uda się popić rekord Joanny, która na razie prowadzi, jeżeli chodzi o zmagania w tym tygodniu. Asia odpowiedziała na 8 pytań w 30 sekund, udzieliła w tym 7 dobrych odpowiedzi i jednej złej. Czy ktoś się wysunie na prowadzenie? Zgłaszajcie się na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosodzicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Pożar kampera na czwórce to 393 km w stronę Katowic. Tam duży korek ma około 3 km. Do niedzieli nocne prace przy malowaniu poziomych znaków między Rondem Mogilskim a Placem Centralnym w Krakowie. Tam była punktowa wymiana asfaltu. Prace przy utrzymanej przejezdności. I jeszcze słówko o pogodzie, bo ta będzie nam doskwierać upały już od jutra, a dziś do 28 stopni i dużo słońca. Newsy za moment.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Sponsorem programu była firma.

0: Aziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 15. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury przy Chocińskiej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
2: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
3: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś

0: dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
1: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś

0: mężczyznę to około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Mundurowi ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
1: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
0: Mówi nam aspirant sztabowa Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek będzie ponownie otwarte. Na początku czerwca doszło tam do zanieczyszczenia nieznaną substancją, przez co obiekt zamknięto. Według badań zawiesina miała charakter naturalny, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu. Kąpielisko Zakrzówek zostanie otwarte już w najbliższy weekend.
2: SK2 News, Kraków.
3: Kasia Snakowska, w ten weekend już wszystkie kąpieliska w Krakowie będą otwarte. Po bagrach w końcu wejdziemy też na zamknięty z powodu zanieczyszczenia basenów Zakrzówek. Sanepid wydał zgodę, ale limity będą wyższe, maksymalnie 300 osób na pomostach w jednym momencie. Od soboty otwarty będzie też Przylasek Rusiecki. W upalną niedzielę swoje spotkanie w Krajowej Lidze Żużlowej zagra Speedway Kraków. Rywalem jest łotewska drużyna Lokomotiv Daugav Pils. Początek o 16:00. Pamiętajcie o nakryciu głowy i o tym, że na stadion nie można wnosić swoich napojów.
4: 2,5 minuty po godzinie 15:00. Kto już po robocie, ręka do góry? No i bardzo fajnie. Polska jest najfajniejsza, to jest propozycja na tę godzinę ode mnie dla Was. Nasza zabawa wakacyjna. Zgłaszajcie się na sk.pl, zaraz będę dzwonił, zaraz będziecie mogli błysnąć wiedzą, jeżeli chodzi o temat pod tytułem Polska, ale gram też najlepsze polskie hity. Paweł Domagała, weź nie pytaj tak na początek, ale ja właśnie w tej zabawie będę pytał, żeby nie było. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: zawsze jak gramanam bez ciebie umieram, to jakoś tak mnie, nie wiem, porywa i udaje wtedy, że gram na takiej wymyślonej perkusji. No wiecie, wiecie, pewnie też tak czasami macie z gitarą, z perkusją, udajecie, że jesteście wokalistami. No tak człowiekowi się robi, jak grają najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: No pewnie, że tak, bez dwóch zdań. To jest nasza wakacyjna zabawa, która powróciła. Ja już teraz od razu witam Dianę. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Diana, ja wiem, że u ciebie w domu był mały dylemat, bo z córką swoją 8-letnią przed chwileczką, Natalią, zanim ja do ciebie zadzwoniłem, rozmawiałaś, co będziecie robić w te wakacje.
3: Dokładnie, dokładnie tak. No i my kochamy morze, także w Polsce dla nas najpiękniejsze jest morze.
0: No to napisałaś na sk2.pl. Słuchaj, ale jak się uda w tym tygodniu i okaże się, że rzeczywiście byłaś najlepsza spośród wszystkich słuchaczy, to my ciebie wyślemy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Tylko najpierw musi się udać, musisz rzeczywiście okazać się najlepsza. A wiesz, co to znaczy okazać się najlepsza?
3: Jasne, odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i teraz będzie taki dylemat, trzeba było uczyć się, nie wiem, geografii.
0: Słuchaj, to są pytania, które jak obserwujesz życie, a uczestniczysz w nim, więc myślę, że dasz sobie radę. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć dobrze na jak najwięcej pytań dotyczących Polski w 30 sekund. To jest bardzo ważne. Na razie liderką jest Asia, która rozpoczęła ten tydzień, rozpoczęła ten sezon naszej zabawy. Odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. Tak to wygląda dokładnie.
3: Ambitnie.
0: I teraz tak, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Jak ty tak lubisz morze i Trójmiasto, to nie wiem, może tam gdzieś się trafią pytania dotyczące tego regionu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tego ci oczywiście bardzo mocno życzę i za to kciuki trzymam. Czy jesteś gotowa?
3: Super. Tak, tak.
0: Pamiętaj, że nie przeskakujemy pytań, odpowiadamy tak albo nie i idziemy po prostu do przodu po swoje, żeby była jasność.
3: Dobrze, jasne.
0: Moja droga, w takim razie przechodzimy do rzeczy i ja ci już pytam o to, czy Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
3: Tak.
0: Dobrze, czy w Polsce można spotkać wilki na wolności?
3: Tak.
0: Dobrze, czy Polska ma więcej niż 5 stref czasowych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Polska posiada własną agencję kosmiczną?
3: Nie.
0: Źle. Czy w tym roku w Warszawie udało się dokonać przejścia na linię między Pałacem Kultury a Warsaw Tower?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce jest miasto o nazwie Łódź?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest członkiem NATO?
3: Tak.
0: Dobrze.
4: Czas minął.
0: Czas minął. Jedna błędna odpowiedź. Czekaj, policzę teraz to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na 7 pytań odpowiedziałaś. 6.
3: Ale jedno było źle.
0: 6 odpowiedzi okej, jedno źle, rzeczywiście. Odpowiedziałaś źle na pytanie. Czekaj, matko, jedyna, bo już.
3: Czy w Polsce... Dotyczące agencji
0: kosmicznej.
3: Kosmicznej.
0: Tak, ty powiedziałaś, że nie, a rzeczywiście mamy agencję kosmiczną od 2012 roku. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i z nią realizuje plany i założenia różne. Samodzielnie Polska ma własny program kosmiczny i proponowany i systematycznie realizowany przez rząd. Promowany i systematycznie realizowany przez rząd i Polską Agencję Kosmiczną właśnie. Ach, kto by pomyślał, że
3: to
0: i tam
3: nic.
0: Się wybieramy.
3: Było blisko do kosmosu następnym razem.
0: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, droga Diano, twój optymizm. I teraz uwaga, bo ja, co żeby nie było, że to się niczym kończy. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje dla ciebie już teraz w prezencie.
3: Ekstra, wspaniale. Dziękuję ślicznie i życzę udanych wakacji dla wszystkich.
0: I ja mam nadzieję, że my się w tej zabawie jeszcze na antenie usłyszymy. Wszystkiego dobrego.
3: Poszukaj się i się będę odzywać. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To była Diana, jak słyszycie, a Asia cały czas pozostaje liderką. Przypomnę, odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, jedna błędna i to jest sytuacja do pobicia. Szczegóły zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Tak, a to wycieczka w stronę słońca razem ze Stachurskim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a wakacje pukają do drzwi, lato już mamy i takie właśnie słoneczne nastroje. 29 minut do godziny 16, teraz w SK2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Neklin w Wielkopolsce. Doszło do niego wczoraj wieczorem.
2: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Drezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
1: Mówi Adam Wojciechowski.

0: Szczeciński z policji we Wrześni. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Zatrzymana w Libii polska aktywistka odzyskała wolność. 24-latka ponad miesiąc temu została zatrzymana przez tamtejsze służby. Jak przekazał dziś w mediach społecznościowych szef MSZ-u Radosław Sikorski, Polka została uwolniona i dotarła do Stambułu. Jest pod opieką konsula, dodał Sikorski. Sesje rad w samorządach to nie tylko papierologia. Dziś w starostwie powiatowym w Szczecinku pojawił się nowy radny. To humanoidalny robot. Zapewniał jednak, że nie samą polityką żyje i zachęcał m.in. do pójścia na plac zabaw.
1: Chodź, pokażę ci. To lepsze niż jakiekolwiek nudne sprawy urzędowe.
0: A na co dzień robot mieszka w branżowym centrum umiejętności. Tamtejsi uczniowie korzystają z jego pomocy m.in. w nauce programowania.

0: To wideo środa, czwartek. Środę mamy w kalendarzu dzisiaj i jest jakiś optymizm w tym dniu, bo wiadomo, że już do weekendu z górki, a jak ktoś na razie o urlopie i wakacjach może tylko pomarzyć, to z każdego weekendu się cieszy. Wiadomo, chyba tutaj Ameryki nie odkrywamy. 19 minut zostało do godziny 16. Przypominam o naszej zabawie SK Karniaki Cup, gdzie możecie dołączyć do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki. Już mamy 7 osób w tym teamie. Jeszcze 4 miejsca wolne. Jak się dołącza? No także trzeba się zgłosić najpierw na sk2.pl do zabawy, a potem odgadnąć na antenie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. I już mamy nową historię, nową wypowiedź. Posłuchajcie.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A? No właśnie. Czego nie widzieliśmy? Jedno słowo jest wygwizdane, waszym zadaniem jest je odgadnąć. Dzisiaj rano udało się Pawłowi, Paweł dołączył do naszej jedenastki i będzie z nami na evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Bo tam oczywiście na miejscu jeszcze będziecie mogli 10 tysięcy wygrać, tak zupełnie przy okazji, ale jeszcze oprócz tego, że dołączacie do jedenastki, to dostajecie od nas tysiak kieszonkowego, no i nocleg w Warszawie zapewniamy, a na Narodowym to nie tylko SK Karniaki Cup, ale też zabawa z nami, ekipą eskową w loży VIP-owskiej. Więc państwo sprawdzają, państwo się zgłaszają. SK2.pl, te zgłoszenia są zupełnie za darmo.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Tatuaż od Edyty Bartosiewicz w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity. Za chwilę godzina 16, będą newsy, potem Szymon Wydra i Carpe Diem, będzie Beata Kozidrak, będzie Lambery, no i Jarząbek będzie ze swoją kolejną prawdą, to już teraz mogę wam obiecać.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
7: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
6: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
7: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
10: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Dzisiejszy wieczór w Krakowie ciepły i pogodny, 25 stopni. Noc przyniesie nieco chłody, bo 15 stopni najniżej. Od jutra temperatury już bardzo wysokie. W weekend ekstremalne do 35 stopni Celsjusza. Służby już apelują, by rozsądnie decydować o tym, w których godzinach wychodzimy z domu, zwłaszcza w przypadku małych dzieci i seniorów. Dziś i jutro asfaltowanie na zachodniej jezdni ulicy Meissnera i utrudnienia. Powinny być tam osoby wyznaczone do kierowania ruchem.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazała prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Kłyston. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
17: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz.

0: Lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytanie odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
1: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
0: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
1: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
0: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
2: Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Obecnie znów wyłączonych z ruchu jest 10 stacji. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśnienia porannego incydentu. Do tematu będziemy wracać. Dodajmy, zatrzymany mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego tożsamość. Koszkadra rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Trwają przygotowania reprezentacji Polski koszykarzy. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii. Z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. To pozwoli szkoleniowcom na swobodne testowanie składu i taktyki przed kluczową fazą zgrupowania.
3: SK2 News, Kraków.
4: Kasia Snakowska. Kolejne torowiska do remontu. Do końca tego roku miasto planuje wymienić szyny na ulicach Grzegorzeckiej, Limanowskiego, Nowosądeckiej z Wielicką i Świętej Gertrudy. Pierwsze prace mają się zacząć jeszcze w wakacje. Przed sesją do lasu. Krakowscy studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka.
5: Infrastruktura uczelni oraz bariery systemowe odcinają ich od regeneracji.
4: Mówi Izabela Sałamacha. Według autorów badania kontakt z zieleni może być odpowiedzią na coraz częstsze problemy studentów ze zdrowiem psychicznym.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Co się wydarzy po 16? No, pytacie w listach. Oczywiście, że część pewnie skończy pracę, a kolejni czekają na Jarząbka i jego prawdę. I rzeczywiście Jarząbek będzie za chwilę, ale ja jeszcze wam zagram Lambery. Co ja robię tu? To dla tych, którzy być może w pracy utknęli. Beatę Kozidrak, taka Warszawa. A na początek Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem, uwielbiam zapowiadać ten kawałek, bo to się zawsze tak wszystko ładnie rymuje. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To już 13 minut po godzinie 16. SK2, najlepsze polskie hity, Lanbery, Co ja robię tu? Za chwileczkę tegoroczny hymn męskiego grania, ten pierwszy, czyli nareszcie, tak przy okazji przypominam, że wejściówki na męskie granie tegoroczne do zdobycia u nas w SK2, więc polujcie, polujcie, dzisiaj udało się Ani. No a teraz już ten, który, no właśnie, przychodzi ze swoją prawdą, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Hej kierowcy, macie może jakieś starsze auto i nie chcecie płacić mandatu za gadanie przez telefon w trasie? No to jest mały gadżet, który może uratować wasz portfel i nerwy. Mowa o transmiterze FM, takie proste ustrojstwo, które podłączone do zapalniczki łączycie z telefonem przez Bluetooth i voilà, rozmawiacie przez zestaw głośnomówiący jak w nowym aucie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie za kilkanaście. W 2024 roku było ponad

21 tysięcy wypadków, co czwarty przez telefon w ręku. A za takie manewry mandat 500 zł i 12 punktów karnych. No, nie ma żartów, moi drodzy. Transmitter nie tylko pozwoli wam gadać zgodnie z przepisami, ale i puści ulubioną muzykę z telefonu przez głośniki auta, na przykład SK2. Tylko dobrze wybierzcie, niech ma stabilne Bluetooth, porty USB i może czytnik kart, jeżeli ktoś lubi old school. Cena to mniej niż 100 zł, taniej niż kolacja na mieście. A korzyści: bezpieczna jazda, 0 punktów karnych i pełna legalność. I pamiętajcie, transmisja ma być przez FM, a nie przez patrol drogówki z bloczkiem mandatowym.

0: to Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Kot bez ogona. 29 minut po godzinie 16. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, ocenił premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych. To po zakończonym przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Szef rządu zapewnił jednak, że ze względu na wagę zarzutów służby będą sprawdzać wszystkie szczegóły. Przypomnę, lekarz został wezwany do prokuratury po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaczyna letni sezon turystyczny. Ratownicy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą działać też lokalne dyżurki. GOPR przypomina, wychodząc w góry, warto w komórce zapisać numer telefonu do górskich ratowników. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach doświadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na ese.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę. A specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.

0: Też tak macie, że jak przychodzicie z pracy do domu i tak sobie usiądziecie na tej ukochanej sofie przed telewizorem, nawet nie włączając telewizora, robicie takie uff. I nagle czujecie, że powieki stają się takie cięższe, cięższe. Nie, nie idźcie w to, nie idźcie w to, bo stracicie całe fajne środowe popołudnie i środowy wieczór, a jeszcze tyle dobrego może się wydarzyć. Demono za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. Za chwilę Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
4: A te najlepsze mają ich wiele.
3: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
4: To dobre strony Krakowa.
3: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
5: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
3: Osiedle Dobre Strony.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

0: fajne środowe popołudnie i środowy wieczór.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hyundai wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie, 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Łapcie oddech tej nocy, bo to ostatnia taka rzeźka w najbliższym czasie, około 15 stopni w tym najchłodniejszym momencie. Od jutra upały w Krakowie z maksymalną temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza w cieniu. Weekend już z temperaturami niebezpiecznymi, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. 33 stopnie w sobotę, 35 w niedzielę. Służby i medycy apelują, by te najgorętsze godziny w miarę możliwości spędzić jednak w domu.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
12: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o 2 osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych 2 osób.
11: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. To 22-letni obywatel Francji.
13: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
11: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano.

0: Jutro. Nadciąga ekstremalny upał, ostrzegają synoptycy i służby. W weekend w niektórych regionach Polski temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza. IMGW już dziś wydało ostrzeżenia przed upałami dla 10 województw. Fala upałów zbiegnie się w czasie z pierwszymi wakacyjnymi wyjazdami. Policja apeluje więc do kierowców.
1: Upał obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, podobnie jak alkohol. Dlatego róbcie częste przerwy w podróży. Sprawdzajcie przed jazdą stan techniczny auta.
0: Mówił Piotr Pokorski z policji w Radomiu. Służby apelują również, by nie zostawiać dzieci w rozgrzanym aucie nawet na kilka minut.
2: SK2 News, Kraków.
3: Kasia Snakowska. Nie będzie linii tramwajowej między Cichym Kącikiem a Azorami. Warianty poprowadzenia torowiska przez ulicę Piastowską i Głowackiego lub wykorzystanie rejonu Alei Kijowskiej zostały odrzucone.
4: Mamy u wylotu pod Chorążych dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków, czyli stadion i przedszkole.
3: Mówi komisarz Krakowa Stanisław Kracik i uspokaja, że połączenie Azorów do Krowodrzy Górki jest nadal w planach. Tą linią mamy pojechać za 3 lata. Do 3 dni przed wyjazdem każdy rodzic może zgłosić do sprawdzenia autokar, którym jego dziecko będzie jechało na kolonie. W Krakowie kontrole odbywają się na parkingu przy rondzie ofiar Katynia.
5: 3 minuty po godzinie 17:00. Zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. To jest Radio SK2. Witam serdecznie i zapraszam Kinga Baryga. Na dobry początek Ewa Farna i Znak. Tak, to właśnie ta polko-czeska, która wyprzedaje czeskie stadiony. I głos ma jak dzwon. Zapraszam do słuchania już teraz.

ONA i Koła Czasu. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, toż są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 24 dzień czerwca. Czy wy wiecie, co to jest za dzień? To jest Polski Dzień Przytulania. I ja już wam tłumaczę, dlaczego warto dzisiaj świętować, dlaczego warto się przytulać, bo uwaga, jak mówią specjaliści, ma to wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Po pierwsze, zmniejsza stres, poprawia nastrój, może obniżać ciśnienie krwi i tętno i wzmacnia więzi między ludźmi. A do tego łagodzi uczucie samotności i lęku, a także może poprawiać sen. Czy to nie jest wystarczająca ilość argumentów, żeby jednak ten dzień świętować? No to wyświętujcie, ja wam będę grała tak, żeby można było się też tak w tańcu poprzytulać. Mrozu i Złoto już teraz w

to jest odpowiedni moment, żeby przenieść się w czasie, a bardziej cofnąć się do roku 1978, bo to właśnie wtedy powstał wyjątkowy, melancholijny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa i wspólnie stworzyli numer Ktoś między nami. Powiem szczerze, jak zaczęłam się wczytywać w te najciekawsze informacje, no bo wtedy mnie jeszcze na świecie nie było, to okazało się, że Hołdys jako ówczesny rockman początkowo bardzo bronił się przed śpiewaniem popu, ale ostatecznie dał się przekonać piosenkarce do tego muzycznego eksperymentu, który później okazał się wielkim sukcesem. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2.

2. Artur Rojek prezentuje kolejny singiel W objęciach, który zapowiada jego nową płytę Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Będzie miała premierę we wrześniu. Czekamy z niecierpliwością.

0: tobą iść.
1: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Artur Rojek w objęciach. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18. Swoją drogą, tak dzisiaj ten numer w objęciach bardzo pasuje, bo przypominam, że dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Przytulania, więc proszę się tam obejmować i przytulać. A swoją drogą również wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami i przypominam wam o naszej akcji. Polska jest najfajniejsza. No bo wakacje w Polsce to jest naprawdę fajna sprawa, a do tego jeszcze możecie bawić się z razem z SK2 i odpoczywać komfortowo. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wypełnicie formularz, ale co ja wam będę więcej mówić? Posłuchajcie o szczegółach tej akcji już teraz.
2: SK2. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej

0: 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
6: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
5: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
6: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
7: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosodzicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
10: I po reklamie.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych,

i oczywiście o czapce. To jest bardzo ważne, ale pamiętajcie też o najlepszych polskich hitach, które gramy Wam w Radiu SK2 i z takimi wracam do Was po godzinie 18:00. Będzie m.in. Kaśka Sochacka, ale także Maciej Musiałowski i Flora. Reklama.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Karambol i ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami na trasie w kierunku Radomia zdarzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna.
14: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
13: Mówi nam Agata Sławińska z policji w Grójcu. Na miejscu pracują mundurowi i ustalają przebieg zdarzenia. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Ogień objął już 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Trwa walka z pożarem na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci. W akcji są już 24 zastępy straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
15: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Do Polski zmierzają bardzo.

0: i wiadomości. Oczywiście mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A nawadnianie przy takich temperaturach jest bardzo istotne. Tak samo jak słuchanie najlepszych polskich hitów. Na dobry początek PIN i niekochanie Kinga Baryga witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Maciej Musiałowski i Flora, tak wam gramy w Radiu SK2. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na upały? I odezwała się do nas Kinga. Halo,
1: cześć, Kinga.
0: Kinga,
1: pytasz o sposoby, jak poradzić sobie z upałami? Ja długo nie musiałam się zastanawiać. Dzisiaj dostałam informację, że u mnie w bloku przez tydzień, akurat na te najgorsze dni, nie będzie ciepłej wody. Także polecam zimną wodę, najlepiej na schłodzenie. Pozdrawiam.
0: No właśnie, Kiniu, właśnie, bo ja słyszałam, że te orzeźwiające zimne prysznice to dobre dla zdrowia są. Oj, dobre.
2: SK2.
0: A my gramy dalej, Urszula i Aniołowie.

Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. I już teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować wam nowość. Nowość od Gipsa, który wspólnie

0: Nie z Igo stworzył numer Ostatni dzień lata. Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze nam trochę zostało, ale ten numer brzmi idealnie. Na wakacje, właśnie na jazdę samochodem, no i też to jest numer, który zapowiadał bardzo długo wyczekiwany album Gipsa zatytułowany Nurt. I teraz możecie go posłuchać w Radiu SK2. Zapraszam serdecznie, Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.
1: SK2. SK2.

0: Ania Karwan, wiem co było warto, tak wam gramy w Radiu SK2, a ja cały czas pytam was, jak wygląda sytuacja u was, jak wy sobie radzicie z tymi upałami, jak się do nich przygotowywujecie. I Mariusz napisał: cześć Kinga, ja z synami w te upalne dni zjeżdżamy na naszej własnej roboty ślizgawce. Dostałam też filmik, musicie uwierzyć na słowo, robi to wrażenie i myślę, że jest to idealny sposób na orzeźwienie. Ale jak się okazuje, to nie jedyna propozycja, bo odezwała się też do nas Paulina. Halo Paulino, cześć.
1: Jak przetrwam upały w ten weekend? Bardzo profesjonalnie. Rano kawka, potem szybki skok do basenu, leżaczek w cieniu i obowiązkowo zimna woda w bidonie, SK2 pod ręką. Plan jest prosty, nie walczyć z upałem, tylko się z nim zaprzyjaźnić. A jeśli temperatura jeszcze wzrośnie, przechodzę na tryb foka w basenie i wynurzam się tylko po kolejną porcję wody z bidonem SK2.
0: Dobrze, Paulina, ja widzę, że do twojego idealnego planu brakuje tylko tego bidonu. To proszę bardzo, bidon dla ciebie, od nas. Już jest.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
12: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
16: A te najlepsze mają ich wiele.
15: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
16: To dobre strony Krakowa.
15: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
17: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
15: Osiedle Dobre Strony.pl.
18: I po reklamie.
19: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
20: Polskie hity.
21: SK2.
22: SK2.
23: SK2.
24: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: promocji wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
1: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
2: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
1: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
2: To co? Sobota 11 Bonarka. Widzimy się.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Może macie ochotę na prawdziwe krakowskie wesele. Już w najbliższy piątek Muzeum Etnograficzne zaprasza na wesele na Wolnicy. Świętowanie ruszy o 18.30 barwnym orszakiem spod Bazyliki na Skałce wprost na Plac Wolnica. Na miejscu czekają na Was warsztaty tańca, ludowa muzyka na żywo oraz darmowe przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Wieczór zwieńczy widowiskowy spektakl Wesele Mogilańskie w Teatrze Nowym Proxima. Wstęp jest wolny, stroje regionalne mile widziane.
8: 19 wybiła, wy cały czas piszecie o swoich propozycjach na upały. I Wojtek napisał, że trzeba bardzo dużo pić. Dużo wody, ale także moczyć stopy w zimnej wodzie. O tym sposobie jeszcze nie słyszałam, ale bardzo dobrze, że jesteście, bo można się od was czegoś nauczyć. A od nas można nauczyć się tekstów najlepszych polskich hitów, bo takie wam gramy. Natalia Nykiel i Spokój to na dobry początek, a za chwilę także Wehikuł Czasu. I posłuchamy sobie Krzysztofa Krawczyka. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą Ela się do nas odezwała i napisała tak. W te upały to powinna być jedna podstawowa zasada. Żona leży przy wiatraku i pachnie, a mąż wykonuje wszystkie domowe obowiązki. A to ja myślałam, że taka zasada nie tylko przy upałach obowiązuje.
1: SK2.
0: Oj, oczywiście, panowie, nie obrażajcie się, to był tylko żarcik. A teraz Dawid Podsiadło i kolejny jego hit.

0: Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2. Już teraz przenosimy się do roku 1976.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle. W 1976 roku została wydana płyta o tym samym tytule, która była drugim solowym albumem, ale wokalisty. Muzykę skomponował tutaj sam Krzysztof Krawczyk, a tekst napisał znany poeta Janusz Kontratowicz. Jak ten numer brzmi? No to chyba nie musimy wam tutaj za dużo o tym opowiadać, ale bardzo przyjemnie się go słucha i już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Swoją drogą, gdyby ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam dokument o życiu Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie? Tam też o tym numerze jest kilka słów.

0: Metzner i Gotham, ten numer już dobrze znamy, ale przyszedł moment, żeby zaprezentować wam coś nowego w Radiu SK2 i jest to duet, który stworzył numer Lubimy. Wiecie już, o kim mowa? Tak jest, to z Colim, Cleo i Donatan. Oni stworzyli taki bardzo energetyczny letni hit, którego premiera odbyła się 10 czerwca. Ten utwór to według mnie jest połączenie takiego słowiańskiego folku, który jest bardzo charakterystyczny dla Cleo, a także nowoczesne i taneczne i imprezowe brzmienia z Colima. No to co? Gramy w Radiu SK2. Z Colim, Cleo, Donatan. Lubimy.
1: SK2.
0: My ten numer też już bardzo lubimy.

0: Ale to jest dobre, ale to jest dobry letniaczek, idealny na weekend na przykład. Z Colim, Kleo i Donatan, lubimy, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, na którą możecie głosować, bo kto wie, może właśnie dzięki wam pojawi się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, głosujcie, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i przy tym numerze akurat postawicie plusik.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

0: Jak już tak zakończyliście te wszystkie domowe obowiązki, wróciliście już z pracy, to czas się trochę zrelaksować. Najlepiej przy jakiejś orzeźwiającej lemoniadzie, na przykład truskawkowej albo arbuzowej, ewentualnie cytrynowej. No i do tego dorzucić jeszcze najlepsze polskie hity, bo takie będą po 20. Messiah i każdego dnia, ale także mrozu. Nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądamy

0: CD. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Uwaga wszyscy właściciele czworonogów. Nadchodząca sobota będzie należeć do waszych pupili. Uniwersytet Rolniczy zaprasza przed Klinikę Weterynaryjną w Brząsce na Dzień Psa. Od 11 do 16 czekają na was widowiskowe pokazy psów policyjnych i strażackich, warsztaty pierwszej pomocy oraz prelekcje ekspertów dla zwierzaków. Przygotowano konkurs na psiego księcia i księżniczkę, a dla najmłodszych plenerowe gry i upominki. Wpadajcie świętować ze swoimi psiakami.
6: Godzina 20. Najlepsze polskie hity grają. Radio SK2 gra. I uwaga, jeśli drodzy panowie zastanawiacie się, bądź drugie panie, w jaki sposób można okazać czułość swojemu mężczyźnie bądź kobiecie, to ja przychodzę z propozycją. Mesaja. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię mam. Bardzo fajnie, gramy, tak zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2.

Można okazać czułość swojemu mężczyźnie bądź kobiecie, to ja przychodzę z propozycją. Messiah. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię mam. Bardzo fajnie, gramy, tak zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eska.

Nie ma miejsca jak dom. To jest jeden z tych utworów, który idealnie się śpiewa na przykład w samochodzie. No bo jak się okazuje, najlepsze polskie hity nadają się do śpiewania idealnie. Na przykład Oskar Cyms, można Oskara pośpiewać, Kuba i Kuba też. Dzisiaj jeszcze przyjdziemy do Was za chwilę z nowością od Wiktorii, kiedy ją też będzie można śpiewać, właśnie tę nowość. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak my jedziemy samochodem i jak śpiewamy razem z Kamilem Noselem, to zajrzyjcie koniecznie na Instagrama Radia SK2. Warto, polecam, no i zobaczycie. Kto śpiewa, kto nie śpiewa, kto jest w tym teamie bycia cichutko, a kto w tym teamie bycia głośno. A my jesteśmy głośno nadal i gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Lemon i Napraw.

Cyrko i prywatny bal, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po godzinie 20, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę także przygotowaliśmy dla was premierę nowego numeru Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? To za chwilę, a już teraz Dawid Podsiadło i

0: Fleszar i Bilet do nieba. Ten numer mogliście właśnie przed chwilą usłyszeć na antenie Radia SK2, a już teraz czas na nowość. Nowość od Wiktorii Kidy. Numer jest bardzo świeży, jeszcze ciepły, można by było rzec. Wiktoria Kida przychodzi do was również z nowym singlem Co mi tam? I my już teraz gramy wam go premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i nowość na antenie Radio SK2, czyli numer Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2, ale najlepsze polskie hity grają dalej do 21. Mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że usłyszycie m.in. takie numery jak Remedium od Maryli Rodowicz i Krzysztofa Zalewskiego w tej nowszej wersji, ale także usłyszycie Wiktora Waligurę i Dryskula i Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46. I po reklamie.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Szukacie ciekawego pomysłu na wakacyjne popołudnia w mieście? Biblioteka Kraków ma dla Was genialną propozycję. Filia numer 49 na osiedlu Tysiąclecia rusza z letnim cyklem Wakacyjne piątki z planszówkami. W programie m.in. kultowe Dixit czy dedykowane Monopoly Kraków. Spotkania mają charakter otwarty dla każdego, od dzieciaków po seniorów. Start już w lipcu w godzinach od 15.30 do 18.30. Przyjdźcie z własną paczką albo poznajcie nowych współgraczy.
3: Magazyn lokalny.
5: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Dzieci zaczną naukę w przedszkolu przy ulicy Bukowskiej od lutego przyszłego roku, zapowiada zastępca burmistrza Skawiny Tomasz Orzuk. Oczekiwana przez rodziców inwestycja weszła w decydującą fazę. Prace budowlane mają potrwać do lipca, a kolejnym punktem w realizacji będzie wyposażenie nowego budynku przedszkola i żłobka. A to nie koniec zadań na liście rozwoju infrastruktury edukacyjnej w gminie Skawina, dodaje Tomasz Orzuk.
6: Planujemy, żeby dzieci pojawiły się w żłobku i w przedszkolu w lutym przyszłego roku, czyli od tak zwanego drugiego semestru. Trochę od środka, no ale prace inwestycyjne musimy w tym roku zakończyć. Mamy pozyskane środki. Można powiedzieć, że część żłobkowa już stoi. Przedszkole jest, jakby rozpoczynamy tak naprawdę prace budowlane przy piętrze, czyli przy przedszkolu, bo na dole będzie żłobek, u góry będzie przedszkole. No więc te prace inwestycyjne będą się działy, dzieją się i będą się działy w tym roku. Natomiast przed nami później w drugim etapie jeszcze kwestie związane z wyposażeniem obiektu, przygotowaniem go do użytkowania, wszystkie kwestie związane z odbiorami, wpisami do odpowiednich rejestrów, no i to wszystko chwilę jednak trwa.
7: Zima mogła trochę pokrzyżować plany, jeżeli chodzi o terminy, prawda?
6: Troszkę tak, rzeczywiście zbyt optymistycznie zakładaliśmy, że będzie podobna zima jak w zeszłym roku. Niestety była bardziej polska.
7: Niektórzy się cieszy.
6: Tak, no wiadomo, ci co lubią śnieg, lubią jeździć na nartach czy na deskach, to rzeczywiście mieli ku temu okazję. Myślę, że dzieci też się cieszyły.
7: No gorzej z budowlańcami pewnie, no i z państwem jakby nie było.
6: Tak, gorzej z budowlańcami, gorzej z nami. Rzeczywiście trochę nam tam kilka tygodni uciekło. Fakt jest taki, że co do zasady prace na budowie w większości tego okresu się toczyły, no ale już nie na taką skalę, jak myśleliśmy się, że będą toczyć. Co do terminów końcowych, ma to wpływ, ale tak naprawdę niewielki. Planujemy, że te główne prace budowlane powinniśmy gdzieś w okolicach lipca tego roku zakończyć. No, kwestia prac wyposażeniowych, takich wykończeniowych, no to kolejne miesiące.
7: Czyli rozumiem, że stan surowy budynku zostanie zamknięty w lipcu.
6: Taki mamy plan.
7: I co do wyposażenia, no to wiadomo, trzeba ogłosić przetarg, więc pewnie też trzeba się spodziewać, że gdzieś w tym okresie wakacyjnym już Państwo będą myśleć o tym, kto to wyposażenie budynkowi przy Bukowskiej zapewni.
6: Nawet pewnie wcześniej. Teraz mamy tak, że dzieją się w ogóle jakby dwie równoległe duże budowy, bo oprócz przedszkola i żłobka na Bukowskiej równocześnie mamy pracę w Centrum Edukacyjnym Wielkie Drogi, czyli żłobek, przedszkole, szkoła i sala gimnastyczna. No i tam mamy plan troszeczkę wcześniejszy, bo chcemy już 1 września tego roku zaprosić dzieci do szkoły.
7: No, szczególnie, że Pozowice już wiedzą, że kolejnego roku nie rozpoczną.
6: Tak, dokładnie. No i teraz jesteśmy tam między innymi na etapie prac wykończeniowych i właśnie kwestii związanych z wyposażeniem. No i tak naprawdę po zakończeniu tego etapu, po zakończeniu kwestii przetargowych związanych z wyposażeniem, po zamontowaniu tych zabawek, przedmiotów pomocy dydaktycznych, całego tego osprzętu związanego z funkcjonowaniem tej placówki, no płynnie przejdziemy na Bukowską i wtedy zostaną ogłoszone przetargi na właśnie wyposażenie, pomocy dydaktyczne, kwestie niezbędne do funkcjonowania tych placówek.
7: Zakończenie budowy, wyposażenie budynku to jest jedno, no ale druga kwestia, że ktoś tam będzie pracował, jakby nie było. Kiedy można się spodziewać tego, że wybiorą Państwo już osoby, które będą uczyły przy Bukowskiej? To jest tak, że na początku chcą Państwo zamknąć sprawy budowlane i dopiero potem przystąpić już do poszukiwania chętnych do pracy?
6: Znaczy w dużej mierze kadra, która była, bo przecież przedszkole na Bukowskiej funkcjonowano wcześniej, więc trzon tej, nazwijmy to, nowego zespołu żłobka i przedszkola na Bukowskiej to będzie ta kadra, która do tej pory tam była. Wszystkie osoby, które tam wcześniej pracowały, tą pracę tam będą miały. Natomiast co do ewentualnych dodatkowych naborów, to już odsyłam do dyrekcji Centrum Usług Wspólnych i dyrekcji żłobka i przedszkola. Pewnie będą ogłaszane nabory, ale myślę, że to tak będzie w okolicach najwcześniej po wakacjach.

0: to już odsyłam do dyrekcji Centrum Usług Wspólnych i dyrekcji żłobka i przedszkola. Pewnie będą ogłaszane nabory, ale myślę, że to tak będzie w okolicach najwcześniej powakacyjnych.
1: Ten budynek, to wszystko wokół będzie większe, no i też siłą rzeczy więcej pracowników będzie tam zatrudnionych.
0: Tak, to na pewno. No tutaj mówimy o...

0: 7 oddziałów żłobkowych i 7 oddziałów przedszkolnych, więc to jest bardzo duża placówka, de facto w znaczący sposób zwiększająca też ilość miejsc przedszkolnych, a zwłaszcza z żłobkowych na terenie naszej gminy, bo tego do tej pory w dużej mierze nam brakowało i tu było najwięcej takich zapytań i próśb ze strony mieszkańców, rodziców, że tych miejsc żłobkowych brakuje. Rzeczywiście będzie to znaczący przyrost.
1: I faktycznie coś w tym jest, że mimo tego, że mamy ujemny przyrost naturalny, ale mamy dużo ludności napływowej. Do Skawiny ludzie się wprowadzają i też siłą rzeczy, jeżeli ktoś ma dziecko w wieku przedszkolnym, to też się tutaj posyła do przedszkola. I chyba to tak jest, że budowa żłobka przedszkola przy Bukowskiej też może pomóc troszeczkę odciążyć te placówki, które chociażby mają miejsce, ale jednak z drugiej strony to życie by się zmieniło, gdyby tych dzieci było trochę mniej do ogarnięcia.
0: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką statystykę czy ewidencje publiczne, którymi my dysponujemy, one pokazują, że mieszkańców Skawiny ubywa. Z drugiej strony, jak sobie właśnie popatrzymy chociażby na kwestie przyjęć do żłobków, przedszkoli, pierwszych klas szkół podstawowych, to obserwujemy trend zupełnie odwrotny, że z roku na rok coraz tych więcej dzieci mamy, co oznacza, że mamy sporą migrację taką wewnętrzną, w sensie, że ludzie się do gminy sprowadzają. Problemem czy wyzwaniem, który mamy, to jest to, że nie odnotowują się w naszych statystykach, czyli my po prostu ich nie widzimy. Mówiąc krótko, nie meldują się w gminie Skawina. Pracujemy nad rozwiązaniem karty mieszkańca, który myślę, że będzie zachęcał, tak, 30 marca startujemy, będzie zachęcał mieszkańców do tego, żeby jednak tą kartę posiadać, bo będzie z tego tytułu wiele przywilejów, a ci, którzy ich nie będą mieć, będą mieć sporo takich, nazwijmy to, trudności w życiu codziennym w naszej gminie.
1: No będzie po prostu drożej.
0: Tak, będzie drożej, tak mówiąc wprost, będzie drożej, a w niektórych obszarach, jak chociażby dotacje, czy wsparcie finansowe, piece, deszczówki, inne takie rzeczy, po prostu one będą niedostępne do osób, które są niezameldowane w naszej gminie, które tutaj nie płacą podatków, to prawda. Wracając jeszcze do kwestii szkolno-przedszkolno-żłobkowych, tak, to też jest taki jasny sygnał dla mieszkańców i tych nowych, i tych, którzy u nas są, że gmina widzi te potrzeby, chcemy je realizować. No i tego typu inwestycjami też proszę to traktować jako taką formę zaproszenia dla nowych mieszkańców do naszej gminy, że chcemy się w ten sposób rozwijać, chcemy, żeby tutaj ludzi przybywało. Są miejsca pracy, ale żeby nowi mieszkańcy mogli się u nas pojawić, potrzebują mieszkań. Z tym akurat większego problemu też w Skawinie nie ma. Tych mieszkań sporo powstaje, ale też potrzebują takiej infrastruktury społecznej i publicznej. No i jedną z tych pierwszych potrzeb jest właśnie kwestia żłobka, przedszkola, placów zabaw i tego typu infrastruktury.
1: Jeśli chodzi o nadchodzące plany w sferze edukacyjnej, no to już co sobie wspomnieliśmy, czyli czekamy na 1 września w Wielkich Drogach, czekamy na luty przyszłego roku, jeśli chodzi o budynek przy Bukowskiej. To już są dwie duże inwestycje, które po zrealizowaniu, co się potem będzie działo? Czy Państwo mają dalej w planach kolejną rozbudowę tej infrastruktury, chociażby przedszkolnej, bo głównie tutaj o niej rozmawiamy w kontekście tego, że tych miejsc z roku na rok tak naprawdę jest ich coraz mniej ze względu na to, że więcej rodziców tutaj posyła swoje dzieci do przedszkoli. Czy już Państwo wiedzą, że w tym konkretnym miejscu albo w danym obszarze gminy Skawina może powstać kolejny żłobek czy przedszkole i kolejne po prostu miejsce, żeby te statystyki dostępnych miejsc rosły?
0: Przed nami myślę, że dwie ważne inwestycje. Jedna w Radziszowie, kolejny żłobek i przedszkole, a miejscu czy obok tak naprawdę istniejącego starego też przedszkola, które już, że tak powiem, się wysłużyło. Posiadamy już pełną dokumentację, teraz przed nami kwestia poszukania finansowania zewnętrznego, ale generalnie w tym roku na pewno będziemy skupiać się na tych dwóch placówkach, o których wcześniej mówiliśmy. No i druga inwestycja duża przed nami w obszarze tym razem bardziej szkolnym, czyli sala gimnastyczna przy szkole podstawowej numer 3. Też jest to inwestycja ważna, bardzo potrzebna i też inwestycję, którą od przynajmniej kilku lat i dyrekcja, i rodzice z tej szkoły zabiegają.
1: Wiadomo, że zawsze coś musi kosztować, nawet jeżeli mówimy o różnego rodzaju dofinansowaniach i dotacjach, bo wiemy, że miejscowy magistrat po prostu z tego korzysta. Też odwołując się do tematu budżetu, bo zawsze gdzieś to co roku wraca, że tak naprawdę gmina to się zadłuża z roku na rok, że ten deficyt jest coraz większy, że planują kolejne inwestycje, ale tak naprawdę ze skrawca ciągle ubywa, albo te liczby na minusie są coraz większe. Czy też Państwo w kontekście tych dwóch inwestycji, o których Pan wspomniał, czyli Radziszów i szkoła podstawowa numer 3, sala gimnastyczna, też gdzieś liczycie te złotówki, czy na pewno się uda to zrealizować, bo budżet nie jest z gumy, to jest jedno, a dwa, że im więcej zadań sobie nakładamy i je realizujemy, tym wiadomo, że potem niestety księgowi muszą się potem dwoić i troić, żeby to gdzieś wszystko załatać.
0: Tak, to wszystko prawda. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie kredytów i pożyczek, które bierzemy, to one są wyłącznie na kwestie związane z powstawaniem nowej infrastruktury, czyli tak zwanej inwestycji.

0: inwestycyjne, inwestujemy w majątek i rzeczywiście budżet na inwestycje w 2026 roku jest największy w historii, bo to jest 100 milionów. Częściowo jest to rzeczywiście finansowane z dotacji, z grantów, częściowo ze środków własnych, a częściowo właśnie z pożyczek. Taki montaż finansowy pozwala jakby przyspieszyć realizację tych inwestycji, bo inaczej pewnie byśmy nie byli w stanie dwóch tak ogromnych inwestycji oświatowych realizować równocześnie. Proszę też pamiętać, że równocześnie mamy 4 inwestycje potężne drogowe. Zaczęła się Łanowa między innymi, więc no to są dość duże środki, duże pieniądze. Możemy to kumulować tak naprawdę dzięki temu, że mamy ten montaż 3 źródeł finansowania, czyli kredyty, dotacje i środki własne z budżetu. Co do kwestii rozwoju infrastruktury, to też jest tak, że jedną z takich głównych pozycji w budżecie, po stronie dochodowej w budżecie gminy są podatki od nieruchomości, podatki, czyli procent od PIT-u, no ale on się pojawia wtedy, jak mamy mieszkańców. Rozwój infrastruktury, pojawianie się infrastruktury społecznej typu lepsze drogi, ciągi pieszo-rowerowe, żłobki, przedszkola i tak dalej, jest elementem też przyciągającym mieszkańców do naszej gminy, a nie do innych gmin. No a to znowuż powoduje, że środki w budżecie się pojawiają nowe po stronie dochodowej. To nie są małe pieniądze, wręcz przeciwnie, dość łatwo tutaj jest, że tak powiem, generować spore kwoty, pod warunkiem, że mieszkańcy są u nas i pod warunkiem, że pojawią się w naszych rejestrach. Stąd między innymi pomysł karty mieszkańca, która będzie promować tych, którzy u nas się meldują, którzy u nas płacą podatki. Co do tych kolejnych inwestycji, o których wspomnieliśmy, czyli sala gimnastyczna przy szkole numer 3 w Skawinie i żłobek i przedszkole w Radziszowie. To inwestycje, które są planowane w kolejnych latach. Szukamy też możliwości finansowych, wsparcia finansowego tych inwestycji ze środków zewnętrznych. Szukamy też innych instrumentów, które dotąd nasza gmina nie wykorzystywała, a które mogą być kolejnym filarem poszukiwania finansowania dla naszej gminy na tego typu rzeczy, a konkretnie mówię o instrumencie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jesteśmy w ministerialnym projekcie takiego wsparcia na przygotowanie tego typu projektów. To się powinno w tym roku, ten projekt ministerialny, udział w tym projekcie zakończyć. No zobaczymy, z jakim skutkiem. Myślę, że to może być też kolejny instrument, który oprócz tych środków własnych, środków dotacyjnych i środków pożyczkowych będzie kolejnym właśnie takim filarem pozyskiwania środków na inwestycje w infrastrukturę gminną.
1: A propos tych inwestycji, jeżeli chodzi o żłobek i przedszkole w Radziszowie oraz sali gimnastycznej przy szkole numer 3, kiedy można się spodziewać ich realizacji? Na kiedy to Państwo datują?
0: Jeżeli chodzi o żłobek w Radziszowie, przedszkole i żłobek w Radziszowie, chciałbym, żebyśmy w tym roku rozstrzygnęli sobie właśnie kwestie te związane z finansowaniem. Jeżeli one by się powiodły, to realna szansa na to, że ta inwestycja rozpocznie się, będzie, myślę, że w roku 2028. I myślę, że podobnie możemy rozmawiać o kwestiach sali gimnastycznej. W Skawinie tu jesteśmy o krok wstecz, ponieważ nie mamy jeszcze dokumentacji projektowej. Tam jesteśmy na etapie dopiero zmiany planu, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tej inwestycji wykonać, no ale zakładam, że to też będzie mniej więcej rok 2028-2029.
1: Znane komedie, filmy familijne i animacje pod chmurką. W wakacje w Skawinie rusza kolejna edycja kina plenerowego. Jak zapowiada Karolina Kozanecka z Centrum Kultury i Sportu, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Dokładnie tutaj, w tym malowniczym amfiteatrze w Parku Miejskim przy Pałacyku Sokół. Po raz kolejny, to już jest taka tradycja i wydaje nam się, że nasi mieszkańcy czekają już na ten magiczny moment, kiedy zaczynają się wakacje, kiedy kończy się rok szkolny i tutaj właśnie o tej porze roku w takie letnie wieczory możemy się spotkać i chyba nie po to, żeby koniecznie zobaczyć dany film, bo przecież teraz mamy tak wszyscy na wyciągnięcie ręki dostępne wszelkie tytuły, że nie chodzi o konkretny tytuł, ale o to, żeby się właśnie tutaj w Parku Miejskim spotkać i na dużym ekranie, na leżaczkach, blisko sąsiadów, znajomych, z rodzinką swoją przyjść i pooglądać dany tytuł. Co nas będzie czekało? No tak naprawdę w tym roku przygotowaliśmy sporą dawkę filmowych emocji, humoru, ale także rodzinnej rozrywki. Przygotowaliśmy repertuar, który miejmy nadzieję odpowie na wszelkie potrzeby, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, od kultowych komedii i romantycznych historii po przygody familijne. No i oczywiście nie zabraknie animacji dla najmłodszych widzów. To zawsze się sprawdza. Wszyscy lubimy filmy animowane, a zwłaszcza kiedy one są śmieszne, pełne dobrej muzyki. To już absolutne hity. Zaczniemy 3 lipca wakacjami Jasia Fasoli, uroczego, ulubionego komedianta kultowego, który właśnie jako

Jaś Fasola wybierze się na takie wymarzone wakacje na południe Francji. Co go czeka? Myślę, że niektórzy doskonale pamiętają. Kto chce sobie przypomnieć, zapraszamy już 3 lipca o godzinie 21:00, wakacje Jasia Fasoli. Jeszcze w lipcu przygotowaliśmy Ralfa de Molke, czyli animowany familijny film dla całej rodziny. To oczywiście sympatyczny również bohater gry komputerowej Ralf, który ma dość bycia czarnym charakterem i postanawia udowodnić wszystkim, że również może zostać tym pozytywnym bohaterem. Więc

i rodziny, to oczywiście sympatyczny również bohater gry komputerowej, Ralph, który ma dość bycia czarnym charakterem i postanawia udowodnić wszystkim, że również może zostać tym pozytywnym bohaterem, więc

ekranie Sandry Bullock i Margaret Tate. To są sukcesy oczywiście, które zapewnią nam ogromną dawkę humoru i ciepła, takiego, o takiej ciepłej historii, o relacjach i w różnych nie najmniej spodziewanych okolicznościach, sytuacjach, które rozbawią nas do łez. Komedia romantyczna, przypominam. I zakończymy ten lipiec animowanym filmem Raja i ostatni smok. Tutaj też propozycja dla całej rodziny miłośników animowanych przygód. To jest o akcji, która rozgrywa się w magicznej krainie Kumandry, gdzie ludzie i smoki żyli niegdyś w zgodzie. Po wielu latach właśnie księżniczka Raja wyrusza w niebezpieczną podróż, by odnaleźć ostatniego smoka, uratować świat przed nadciągającym złem. To jest produkcja disneyowska, która zachwyci Państwa piękną animacją, dynamiczną i przesłaniem oczywiście o zaufaniu oraz relacjach między ludźmi a zwierzętami.

amfiteatrze przy Pałacyku Soku. A sierpień zaczniemy od kultowej komedii sensacyjnej, czyli Gliniarz z Beverly Hills. Myślę, że tutaj ta komedia z lat 80. troszkę przypomni nam, ci, którzy pamiętają oczywiście, kultowy film z Eddie Murphym oraz Axel Foley. To oczywiście błyskotliwy policjant z Detroit. Będziemy obserwować jego fantastyczne przygody. Pełna humoru i dobre, i tak naprawdę dawki, komedia sensacyjna. Więc Gliniarz z Beverly Hills. Co nas jeszcze czeka? Czeka nas, wyobraź sobie, komedia familijna, również fantastyczna, pełna humoru, opowieść familijna o sile dziecięcej wyobraźni. Dzień Dobry TV to również komedia, która jeszcze w sierpniu będzie witać nas na dużym ekranie. Oraz fantastyczny film animowany Zwierzogród. To chyba wszyscy, którzy mają dzieci, doskonale znają najmilszą, króliczą, ambitną policjantkę, czyli Judy Hopps. To jest pierwszy Zwierzogród 1. To jest tak naprawdę ten początek historii Judy, która zaczyna karierę policjantki i aby udowodnić swoją wartość, podejmuje bardzo ryzykowne, tajemnicze sprawy kryminalne i wchodzi w relacje oczywiście ze sprytnym lisem.

Mamy na tyle, na ile będzie to możliwe. Czyli jeśli rzeczywiście zaczyna mocno padać, wiać przede wszystkim, to w takich okolicznościach przerywamy lub w ogóle nie rozpoczynamy seansu. Przenosimy go po prostu na inny termin, informujemy naszych mieszkańców o zmianie terminu, ale nie przenosimy nigdzie do wewnątrz. Kiedyś tak rzeczywiście robiliśmy, w sensie trochę...

0: Próbowaliśmy różnych tytułów i były filmy nagradzane i oscarowe i bardzo ambitne i trochę trzeba w to wszystko wyważyć, bo okazało się niejednokrotnie, że bardzo dobry film kinowy nie do końca nadaje się w plener. Trzeba, wymaga innego skupienia, innej atmosfery, nie do końca właśnie przestrzeń parku czy przestrzeń rynku, bo tak wcześniej na Skawińskim rynku były realizowane plenery, była sprzyjająca. I to wszystko, to doświadczenie też pokazuje nam pewne aspekty, które później oczywiście bierzemy pod uwagę. Filmy za długie, niektóre filmy, które są bardzo dobre, filmy nagradzane, trwały na przykład 2,5 godziny. I powiem szczerze, że obserwowaliśmy, że to no, pogoda się zmienia, temperatura się zmienia, leżaczek jest wygodny, ale do czasu. Nawet jeśli mamy kocyki do dyspozycji i pewne przekąski, po prostu po jakimś czasie już nie wystarczają, żeby komfortowo oglądać do końca film. To jest uciążliwe i to nie o to chodzi, żeby sobie coś udowadniać, tylko żeby fajnie spędzać czas, więc wybieramy filmy, które są, tak jak powiedziałam wcześniej, dosyć lekkie, przyjemne, komediowe, familijne, które możemy tak do półtorej godzinki sobie spokojnie oglądnąć, zobaczyć, pośmiać się wspólnie i wracać do domu, bo to i tak już jest taka pora, koło 23, kiedy kończymy kino plenerowe, więc to jest taka rzeczywiście najfajniejszy już okres na powrót. Każde przedłużenie, a zacząć też nie mamy możliwości wcześniej ze względu na no, wysoko słońce i okres letni, no to też nie sprzyja, żeby mieć dobry komfort na kino plenerowe, więc ta 21 w sierpniu, 20-20:30 to jest taki czas minimalny, nie możemy zacząć wcześniej, więc z automatu kończymy koło 22:30. Więc tak jak mówię, to są taka trochę kuchnia odkrywana, jak to w ogóle się dzieje, że akurat takie tytuły, jak ten repertuar, troszkę właśnie naszych obserwacji już z poprzednich lat i też pewne, ale ograniczenia i możliwości co do samego zakupu licencji.
1: I patrząc na te ostatnie lata, warto to organizować?
0: Oczywiście, absolutnie warto i to jest naprawdę fajna propozycja, która integruje mieszkańców, która jest też taka bardzo dostępna w sensie właśnie, że możemy mieć różne plany przez dzień, możemy wyjechać na wycieczkę, możemy mieć oczywiście pewne obowiązki domowe, rodzinne, a wieczorową porą możemy przyjść na seans kina plenerowego już, żeby sobie odpocząć. Nie wymaga od nas dyspozycyjności, tak, że o godzinie 16, czy o godzinie 15, czy o godzinie 12, więc ta wieczorowa pora plus forma nie wymaga niczego, tak? Nie musimy się angażować, wystarczy, że przyjdziemy i po prostu będziemy sobie wygodnie leżeć na leżaczkach i oglądać wspólnie film. Naprawdę się to sprawdza. Mamy zawsze od wielu sezonów ogromną frekwencję na tych seansach. To bardzo cieszy i tylko udowadnia, że po prostu mieszkańcy lubią taką formę spędzenia letniego czasu.
1: Repertuar kina plenerowego w Skawinie znajdziecie na stronie internetowej cki.pl. Przypomnę, seanse będą odbywać się w amfiteatrze przy Pałacyku Sokół. A na koniec propozycja dla par, które planują w tym roku zawrzeć związek małżeński. Taka możliwość, jeśli chodzi o ślub cywilny, istnieje nie tylko w murach Urzędu Stanu Cywilnego. Taki ślub można wziąć na przykład w przestrzeni parku miejskiego, takiego jak w Skawinie. O szczegółach więcej opowie kierowniczka Miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Pazdan.
2: Przepisy ustawy, prawo o aktach stanu cywilnego rzeczywiście umożliwiają zawarcie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli Państwo decydują się na ślub poza lokalem, zapraszamy do Skawiny. Mamy tutaj piękny park i również inne lokalizacje, które myślę, że spodobają się Państwo i wybiorą Państwo te lokalizacje na miejsce swojego ślubu.
1: I co trzeba zrobić, żeby właśnie w ten sposób ślub się odbył? Czy to są jakieś specjalne wytyczne, żeby spełnić taki warunek i móc pobrać się w takiej pięknej scenerii parkowej?
2: Tak, oczywiście trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć w tej sprawie wniosek. Oczywiście wniosek zawiera jeszcze takie obostrzenie, ponieważ miejsce wybrane do zawarcia ślubu poza lokalem musi być to miejsce, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Ponadto wymagana jest opłata dodatkowa, wynosi ona 1000 zł.
1: Jeżeli chodzi o te względy bezpieczeństwa, czy jeżeli jesteśmy w takim układzie w przestrzeni otwartej, to musi być na przykład, nie wiem, asysta policji w tej sytuacji, czy jak to jest?
2: Nie, absolutnie nie, tylko chodzi o takie miejsce, żeby rzeczywiście było ono przygotowane.

0: zapewniało uroczystą formę i zapewniało, no i żeby ta liczba uczestników miała też zagwarantowaną taką swobodę dojścia i uczestniczenia w tej uroczystości w sposób taki należyty.
1: Skoro już powiedzieliśmy sobie o bezpieczeństwie, to jeżeli chodzi o przebieg takiej ceremonii, jest ona dokładnie taka sama jak w przestrzeni zamkniętej, czyli w takim lokale jak Urząd Stanu Cywilnego.
0: Tak, dokładnie tak. Oczywiście scenariusz takiej uroczystości to już jest w gestii nowożeńców, my tutaj nie ingerujemy. Natomiast wszystkie te najważniejsze elementy tej uroczystości są takie jak w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego zachowane. Powinna być oprawa muzyczna, stół prezydialny, dokumenty, godło, także musi to być gdzieś to miejsce przygotowane w taki sposób, aby miejsca siedzące dla nowożeńców mogą być, mikrofon po to, żeby wspomagał ewentualnie głośność, żeby uczestnicy słyszeli. Wszystko różne są pomysły, tutaj jesteśmy na to otwarci oczywiście i tak jak mówię, taki scenariusz, jak sobie Państwo nowożeńcy tutaj zaproponują, oczywiście jest przez nas akceptowany.
1: Jeżeli chodzi o przygotowanie, to na czyich to barkach leży? Te wszystkie możliwości, o których Pani wcześniej wspomniała, ta logistyka, powiedziałbym tak ogólnie, należy dla tych Państwa młodych organizatorów, czy jednak to Państwo stoją po tej stronie, że jeżeli ja chcę, powiedzmy, wziąć ślub właśnie w przestrzeni otwartej, w przestrzeni parku, to ja się muszę o te wszystkie elementy troszczyć, czyli zapewnić właśnie nagłośnienie, zapewnić te wszystkie rzeczy, czy jednak to Państwo wszystko zapewniają?
0: Nie, oczywiście to jest po stronie nowożeńców. Cała organizacja miejsca i uroczystości jest po stronie nowożeńców. Obecność urzędnika polega właśnie na przyjęciu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
1: To załóżmy, że przygotowuję sobie taką uroczystość i zapomniałem godła i co wtedy?
0: Jeżeli chodzi o godło, to my zapewniamy. Tak jak godło zawsze jest elementem naszego wyposażenia.
1: To będę drążył. Zepsuł mi się mikrofon. Co wtedy?
0: On już tak dociekliwie. No powiem szczerze, że nie miałam takich przypadków, żeby się zepsuł mikrofon. Nieraz rzeczywiście taka uroczystość jest bez nagłośnienia. To już mówię, jak sobie Państwo młodzi przygotują nowożeńcy pod kątem nagłośnienia, fotografa, kamery. Tak my po prostu prowadzimy tą uroczystość.
1: A były sytuacje, że trzeba było komuś na przykład odmówić albo w ostatniej chwili odwołać wszystko, dlatego że pewne kryteria

0: tak jak godło zawsze jest elementem naszego wyposażenia.
1: To będę drążył, zepsuł mi się mikrofon. I co wtedy?
0: On już tak dociekliwie. No powiem szczerze, że nie miałam takich przypadków, żeby się zepsuł mikrofon. Nieraz rzeczywiście taka uroczystość jest bez nagłośnienia. To już mówię, jak sobie Państwo młodzi przygotują nowożeńcy pod kątem nagłośnienia, fotografa, kamery. Tak my po prostu prowadzimy tą uroczystość.
1: A były sytuacje, że trzeba było komuś na przykład odmówić albo w ostatniej chwili odwołać wszystko, dlatego że pewne kryteria

0: czy jest to wyłącznie mieszkaniec, płatnik, podatnik w Skawinie, czy może to być ktoś z zewnątrz?
1: Ślub cywilny można zawrzeć w każdym urzędzie na terenie całego kraju. Jest to czynność odmiejscowiona i powiem szczerze, że zawsze tak przepisy mówiły, nie jest to żadne nowum. W każdym urzędzie można zawrzeć ślub tam, gdzie Państwu się wybrali dany urząd, dane miejsce, tam gdzie im się podoba. To jest ich decyzja, gdzie chcą zawrzeć ten związek małżeński.
0: To skoro jest taka możliwość, to jaka jest mniej więcej popularność tego wśród, nie wiem, mieszkańców czy spoza osób, które w ogóle chcą u Państwa właśnie taki ślub w plenerze zrobić?
1: Jest to, powiem szczerze, popularne. Zdarza się nam w roku kilka takich związków małżeńskich, takich wniosków. Natomiast klienci o tym wiedzą, ale powiem tak, że rodzaj zawarcia związku małżeńskiego, o którym klienci wiedzą i jeżeli chcą, no to oczywiście uzgadniają to z wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
2: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Zapraszam jeszcze na krakowską odsłonę magazynu reporterów, która tradycyjnie za pół godziny o 22 na antenie Eski 2 Kraków. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. O bezpieczne wakacje w Małopolsce mają zadbać wszystkie służby. W tym roku są zmiany dotyczące zorganizowanego wypoczynku dla dzieci. Rodzice muszą dostarczyć opiekunom listę alergii, żywienia i chorób. To nie koniec nowości. W Zakopanem będzie jeździć specjalna motokaretka. A w sumie blisko 150 zespołów ratowników będzie dbać o bezpieczeństwo turystów w Małopolsce.
2: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. 27 czerwca rozpoczynamy okres wakacyjny. Jeżeli chodzi o służby tutaj mające bezpieczeństwo. Co się zmienia, co jest istotne w tym roku? Szanowni Państwo, pojawia nam się zakaz kąpieli nocnych dzieci i młodzieży. Wiemy, że utonięcia są poważnym problemem. Woda jest pożądana, ale jest też szalenie niebezpieczna. Stąd regulaminy danych wypoczynków, zorganizowanych form wypoczynku, winny określać godziny, w jakich taka kąpiel jest możliwa dla dzieci i młodzieży. Jeżeli takie godziny nie zostaną określone, bierzemy pod uwagę okres od świtu do zmierzchu. Kiedy jest to dozwolone, po zmierzchu do świtu ta kąpiel nie jest dozwolona. Dzieci i młodzież do 16 roku życia od 3 czerwca bieżącego roku mają obowiązek poruszać się w kaskach. Zarówno na rowerach elektrycznych, jak i hulajnogach. Uważamy, że jest to bardzo ważna, bardzo dobra zmiana, bardzo ważna zmiana obrażenia. Głowy są bardzo niebezpieczne, stwarzają wiele sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu najmłodszych. Również domeną młodości jest taka młodzieńcza brawura. W związku z tym uważamy tę zmianę za bardzo korzystną i bardzo potrzebną. W sposób szczególny jesteśmy przygotowani w kwestii bezpieczeństwa. 149 zespołów ratownictwa medycznego będzie czuwało nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w Małopolsce. Nowością jest pojawiająca się w tym roku po raz pierwszy motokaretka, czyli zespół jednoosobowy, który będzie poruszał się na motocyklu. Ratownik na motocyklu w Zakopanem, miejscu bardzo trudnym, jeśli chodzi o dostępność przy bardzo dużym ruchu pieszych. Wiemy, że tam ptaki. Testujemy to rozwiązanie i będziemy mieli jedną taką karetkę zmotoryzowaną.
3: Młodszy inspektor Robert Michalin, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Nikogo nie, może nie zaskoczę, że policja jest przygotowana do bezpiecznych wakacji. Naprawdę nasze działania policyjne zaczynają się już dużo, dużo wcześniej. Już w roku szkolnym prowadzimy działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Poruszamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa, wypoczynku w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie, w górach, nad wodą, w środkach komunikacji, transportu publicznego. Bardzo poważnie traktujemy to zadanie. To również bardzo mocne działania na akwenach, jak i terenach przywodnych. Policjanci Komisariatu Wodnego na wybranych akwenach już zaczęli pełnić służbę, gdzie będziemy dbali o bezpieczeństwo wypoczywających tam osób. Oczywiście działania prewencyjne będą również skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w dużych skupiskach. Równości, jak wcześniej powiedziałem, ale będziemy zwracać uwagę na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, jak i podawanie im innych środków.
5: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty.
6: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać i bardzo o to apeluję, wszelkie informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę czy przez kierownika. Myślę tutaj o sprawach żywieniowych, o różnych ograniczeniach związanych z dietą, o tym, żeby zgłaszać ewentualne uczulenia, na przykład na jady, osy czy pszczoły, na to, żeby jeśli są jakieś sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym, także przekazać w karcie zgłoszenia wypoczynku wychowawcom po to, żeby jak najlepiej przygotować się do organizacji wypoczynku w sposób sprzyjający wszystkim jego uczestnikom.
1: Z kolonii, półkolonii i obozów w Małopolsce ma w tym roku skorzystać ponad 60 tysięcy osób na prawie 1500 turnusach. Na te informacje zebrał Olek Ruszkowski. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam doszło ostatnio do wypadku. Spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale mamy nadzieję, że miasto zrobi cokolwiek, aby ten problem rozwiązać i pogodzić interes mieszkańców z kwestią ekologii oraz etyki, mówią nam krakowianie.
7: Zryte jest zawsze tam, ja zawsze uważam i dzieci, małe dzieci są i no problem ogromny jest. Jeżdżę niedaleko tutaj do syna i ja miałem już 4 razy z dzikami problem. 1,5 roku temu zniszczył mi samochód, dzik wyszedł mi na drogę, powiem stado. Później miałem 2 razy z tym, że zobaczyłem jak przechodzą przez drogę w odległości około 100 metrów przede mną, więc zatrzymałem się i powolutku powiedzmy przyjechałem. I raz po prostu całe stado maszerowało sobie chodnikiem.
8: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne. Mamy nadzieję, że coś z tym zrobią i że już nie będzie takich sytuacji, że będziemy mogli bezpiecznie wychodzić na spacery.

0: zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren, albo po prostu bardzo mocno ingeruje w tereny już zurbanizowane. Urząd Miasta powinien w jakiś sposób bardzo zdecydowany zareagować.
1: Pomocny inspektor Paweł Jaszczuk, komendant miejski Policji w Krakowie. To był przypadkowy kontakt zwierzęcia spłoszonego wcześniej przez psa, który wprowadził, że tak powiem, sytuację trudną. Zwierzęta zostały wypłoszone z zagajnika, przebiegały z jednego miejsca na drugie. Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło w wózek, wywracając go na ziemię.
2: Wiemy, jaki jest stan tego poszkodowanego dziecka?
1: Dziecko zostało przewiezione przez pogotowie, tak wspomniałem, do krakowskiego szpitala. Tam po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
2: Jesteśmy świeżo po posiedzeniu sztabu kryzysowego i spotkaniu na temat tego zdarzenia na Klinach. Co ustaliliście jako zespół? Jakie będą działania miasta, aby ten problem dzików w mieście minimalizować?
3: Po pierwsze, nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Dzisiaj występuje w roli zastępcy zespołu zarządzania kryzysowego. Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą, przynętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni i myślę, że to jest też czas, żeby Państwu powiedzieć pewne rzeczy wprost, Szanowni Państwo, bo tak naprawdę przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, wytyczne czy rozporządzenia Unii Europejskiej, jakie są w tym zakresie obowiązujące, a wynikają z między innymi ze strefą ASF-u, której nie ma w Krakowie, ale jest w okolicach, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, nie mówię, że zawsze, bo staramy się jednak tutaj wychodzić naprzeciwko, jakby to powiedzieć, no są pewne zasady etyczne w zakresie postępowania ze zwierzętami i tutaj staramy się tego przestrzegać. Natomiast w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany. Jeżeli mówimy o kolejnych działaniach, sformułowaliśmy i mamy zapewnienie z kół łowieckich, od łowczego również, że odstrzał przez koła łowieckie zostanie nie tylko utrzymany, ale jeszcze zwiększony w tym roku, w którym jesteśmy. Są w tej chwili prowadzone już tak w realności badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami, żeby utrudnić tym zwierzętom pozyskiwanie pokarmu ze śmieci.
4: Zbigniew Bulman, komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkich zgłoszeń dotyczących dzików w tym roku zanotowaliśmy około 1500. Natomiast to nie jest też tak do końca i pełna skala. No, choćby ze wydarzenia, które miało miejsce na Klina, mieliśmy 34 zgłoszenia.
3: Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików. Mieliśmy prezentację tego urządzenia. Na razie mamy 20 sztuk. Oczywiście znowu tu jest problem tego inteligentnego dzika. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. Natomiast będzie taka możliwość, żeby te urządzenia wypożyczać od Straży Miejskiej. Mamy oczywiście nadzieję na uczciwość i na zwrot później tego urządzenia.
2: To jakby pan powiedział o tym urządzeniu, jak ono działa w ogóle?
4: Wchodzimy z pewnym pilotażem. Są to urządzenia odstraszające, są to urządzenia, które działają na zasadzie dźwięku i świateł. To jest, o jak państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB, w związku z tym bardzo proste w obsłudze. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, tak żeby przez kilka dni urządzenie działając odstraszyło potencjalne zwierzęta, które podchodzą pod posesję. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
5: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy zachować spokój, nie płoszyć go i powoli się wycofać. A temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 13 osób zatrzymanych w Małopolsce za wyłudzenie pieniędzy z tarczy covidowej. Podejrzewani w wieku od 24 do 50 lat mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł. Zarzuty dotyczą także paserstwa.
6: Kwestia wyłudzeń z tarczy covidowej. Już policja zatrzymała paręnaście osób w tej sprawie. Co wiemy, co będzie się teraz działo i co wie prokuratura?
7: Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury okręgowej w Krakowie. W tej sprawie wykonano czynności związane z zatrzymaniem osób już

0: 28 maja tego roku, a następnie 9 i 15 czerwca tego roku. Zatrzymano w sumie 13 osób. Te osoby usłyszały zarzuty wyłudzenia i zarzuty paserstwa.
1: Z ustaleń śledczych wynika, że od maja 2020 do marca 2021 roku podejrzani mogli wyłudzić ponad 2 miliony złotych. Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmowania oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
0: Sprawcy zostali przesłuchani, zostały wobec nich zastosowane zasadniczo wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec dwóch osób stosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Również dokonano zabezpieczeń majątkowych. W ramach środków zapobiegawczych jest stosowany dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się.
2: Z tego co wiemy, dwie osoby też aresztowano, tak?
0: Tak, dwie osoby sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące. No, sprawa jest w toku, istnieje możliwość kolejnych zatrzymań, sprawa jest rozwojowa, nadal jest wykonywanych szereg czynności procesowych w sprawie.
2: Z tego co słyszałem, to właśnie za tą całą akcją miała sterować dwójka braci mieszkających w Krakowie. Czy jesteśmy w stanie potwierdzić, że te dwie osoby, które zostały aresztowane, to właśnie ci bracia, którzy byli dowodzącymi tego całego procederu?
0: Tak, no możemy ten fakt potwierdzić, że rzeczywiście dwie osoby, bracia, kierowali całym procederem, organizowali ten mechanizm wyłudzeń.
2: Są prowadzone dalsze czynności, oczywiście, natomiast czy już wiemy, co będzie się działo i kiedy będzie się działo z tymi osobami, które zostały zatrzymane? Czy to jest tak, że ten proces się rozpoczyna teraz, czy czekamy, aż zostanie zatrzymana większa liczba osób, możliwie powiązanych?
0: Z uwagi na dobro śledztwa, no nie mogę mówić zbyt szeroko o planowanych przez prokuraturę czynnościach, natomiast niewątpliwie śledztwo nie jest jeszcze zakończone, jest w toku i w toku tego śledztwa na pewno istnieje jeszcze możliwość, że będą kolejne zatrzymania.
1: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli mienie, zabezpieczyli gotówkę oraz sprzęt elektroniczny, mogący stanowić materiał dowodowy w toczącym się śledztwie. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji, rozmawiał Olek Kruszkowski. Czerpią radość z aktywności i nie ma dla nich żadnych barier. Podopieczni i pracownicy Fundacji Poland Business Run świętowali Dzień Beneficjenta na kajakach. Z przystani w Krakowie wypłynęło ich w sobotę 40. Osoby po amputacjach i po mastektomii spotykają się co roku w Dniu Beneficjenta, by wspierać się, dzielić doświadczeniami i planować kolejne działania. Mówi pani Bożena Kaczorowska.
4: Dla mnie jest to święto narodowe, więc zawsze jestem... Przeszkodziła nam tylko pandemia, gdzie nie mogliśmy się wspólnie spotkać. No i dzisiaj wyjątkowe atrakcje, bo kajaczki, bo impreza na świeżym powietrzu, bo spotkanie z ludźmi takimi właśnie z niepełnosprawnościami z całej Polski. Jest to bardzo ważny dzień, naprawdę ważny dzień, bo bardzo wiele zawdzięczam fundacji. Mam tutaj bardzo dużo znajomych, którzy co roku się spotykają. No i takie, no mamy takie zawsze sporty wyczynowe, gdzie tutaj musimy pokonać samych siebie.
5: Jestem z Podleszla. O fundacji dowiedziałem się z internetu właśnie. Poszukiwanie różnych rozwiązań, coś, co mogę zrobić po amputacji, żeby poprawić swoje życie. No i byłem na 2 razy na turnusie rehabilitacyjnym, też o obóz zimowy, teraz jakieś planowane są też rowery. No jest tyle super rozwiązań, z których tu możemy skorzystać, że jest naprawdę mega, nie? A Dzień Beneficjenta jest też ważny też dla mnie dniem, gdzie możemy się właśnie tutaj wspólnie wymieniać swoimi doświadczeniami w tej naszej sytuacji, w której się tu znaleźliśmy. Jest super. Ja jestem chyba 6. raz na Dniu Beneficjenta.
3: A jak z Państwa perspektywy wygląda ten Dzień Beneficjenta? Najważniejsze jest w nim spotkanie z tym drugim człowiekiem? Co jest takie najistotniejsze?
4: Tak, tak, na pewno jest to bardzo ważne, dlatego tak z wielką przyjemnością tutaj przyjeżdżamy. Spotkania, uściski, wymiana doświadczeń, dużo komplementów, no i takie dosyć ciekawe sprawy, tak jak organizatorzy, czyli szefostwo fundacji mówią o osiągnięciach fundacji, jak działają, co można jeszcze dalej rozwinąć, z czego możemy jeszcze my skorzystać. Także no jest to bardzo ciekawe. Oprócz właśnie tej strony takiej oficjalnej, no to mamy radość, mamy uśmiech, mamy... Czekamy do następnego roku.
5: W 2019 w sierpniu zostałem zakażenie i sepsa się wdała i ja pracowałem za granicą we Francji. Tam byłem też w piątce farmakologicznej i 2 miesiące tam spędziłem w szpitalu i na początku w ogóle było mi ciężko. Mi osobiście się trudno skontaktować tu z fundacją, że na początku wykorzystałem tu żonę do tego, bo mi tak z tym ciężko było, no, bo to jest tak psychicznie ciężko było. No i tak powoli małymi krokami dążę do samodzielności cały czas.
3: Czy Państwo w ogóle dzisiaj pierwszy raz w życiu będą?

0: Będą wsiadać do kajaka?
1: Nie, już w tamtym roku była taka impreza w tym miejscu. Poza tym fundacja też nam organizuje kursy wodne, łącznie z nurkowaniem, z którego ja też korzystam. Także nie, to jest bardzo taka fundacja, która tak stawia na naszą aktywność, na to, żebyśmy siebie pokonywali. No ja już nie mówię o jakichś tam innych imprezach, takich z okazji Dnia Kobiet, czy innych, czy nawet biegi. Poland Business Runu. No jesteśmy bardzo tak zmotywowani aktywnie i na sportowo.
0: To jest być może moja interpretacja teraz tego, co pani powiedziała, ale czy być może teraz w związku z opieką i współpracą z fundacją jest pani bardziej aktywna niż przed tym, kiedy została pani beneficjentką?
1: Zawsze byłam aktywna, ale wiadomo, że to były dzieci, że to była praca, że nie mogłam się tak realizować. Zresztą nie było, nawet nie miałam takich możliwości. A teraz, kiedy już po tej chorobie, kiedy już jestem amputowana i jestem już pod skrzydłami i taką mobilizacją tutaj fundacji i tych moich znajomych, no to jestem bardzo aktywna.
2: Moje życie się całkowicie zmieniło. W tym okresie, w którym tutaj straciłem nogę, to byłem bardzo mało aktywny. Praca i tylko cały czas praca. Nie było czasu dla siebie. A teraz po amputacji to, nie wiem, jeżdżę rowerem, pływam na słupie, z psem chodzę na spacery, no, jeżdżę w góry, chodzę na siłownię. Mega super, nie? To moje życie się tak zmieniło i się cieszę z tego.
0: Bo to jest tak, że dużo zmienia się fizycznie i na pewno związane jest to z ogromnymi uciążliwościami na co dzień, ale z drugiej strony coś się też zmienia w psychice człowieka, jeżeli ma wsparcie i otoczenie osób, które są w podobnej sytuacji, bądź też są wspierające, to można też przemodelować to, co się ma gdzieś tam w środku siebie, prawda?
2: Ja staram się przekazywać te swoje doświadczenia z racji, gdzie pracuję w tej chwili, te swoje doświadczenia właśnie, które zdobyłem przez ten okres od czasu amputacji i właśnie innym osobom staram się przekazywać też po amputacjach, jak to można fajnie sobie radzić w życiu, ale nie, oni w to nie wierzą, nieraz nie mogą uwierzyć, myślą, że też jak sobie tutaj powiedzmy radzę, że to tak było super, mega spokojnie, ile pracy w to trzeba było włożyć właśnie i ta sprawność fizyczna bardzo w tym pomaga, nie? Wtedy nam jest łatwiej chodzić, poruszać się, cokolwiek.
0: Czy znajomi i rodzina byli zaskoczeni państwa aktywnościami? Teraz pani nurkuje i pani pływa na kajakach.
1: Znaczy generalnie to unikam towarzystwa i rodziny tak zwanych kanapowców. Tak, tak. Wolę gdzieś aktywnie, wolę gdzieś wyjść, wolę zmoknąć i też mobilizuję swoją postawą i swoją tam opowiadaniem, że daję sobie radę. Nie wierzą, na pewno dużo osób nie wierzy, ale nie muszą. Najważniejsze, że ja się spełniam.
3: Marlena Lewandowska. Ja też jestem już beneficjentką Poland Business Runu od kilku lat. Ja trafiłam pod skrzydła fundacji 7 lub 8 lat temu, więc to już jest jakiś kawał czasu, kiedy fundacja pomagała mi zbierać pieniądze na wcześniejszą protezę. Teraz już pomagali mi zbierać też pieniądze na następną, na kolejną. I tak po prostu od iluś lat jeżdżę razem z fundacją na różnego rodzaju obozy, warsztaty. To już jest taka grupa, powiedzmy, przyjaciół z całej Polski, ponieważ jesteśmy z różnych miast, z różnych województw i to jest super, że raz na jakiś czas się gdzieś spotykamy. Nie zawsze w Krakowie.
0: Czym dla pani jest udział w Dniu Beneficjenta?
3: Możliwością właśnie spotkania wszystkich znajomych. Fantastycznym momentem takiego odpoczynku, gdzie jesteśmy razem, gdzie możemy w ogóle też pogadać o protezach, o nowościach na rynku. To też jest bardzo ważne. Osoby, które są po amputacji świeżo na przykład, bardzo często też wspierają się i rozmawiają o tym, jak przejść proces przystosowywania się do pierwszej protezy, ponieważ to też jest niełatwa rzecz. I właśnie taki klub przyjaciół, wsparcia i wszelkich rad techniczno-nowinkowych z tego świata protezowego i ogólnie niepełnosprawności.
0: Czy dzisiaj pierwszy raz na kajaku?
3: Nie, ale pierwszy raz w deszczu, więc nie wiem, jak to będzie.
0: Czy samo przełamanie się, żeby wsiąść w ten kajak, żeby spróbować, żeby też czasami poprosić o pomoc, z czym to się wiąże?
2: Pierwsze to właśnie trzeba już dostać się też do tego kajaku. Też trzeba uważać na protezy, bo nie wszystkie protezy są wodoodporne, że są też trzeba tutaj zabezpieczyć ten sprzęt. Albo wiadomo, jak ktoś nie ma takiej protezy, która jest wodoszczelna, trzeba wejść do kajaku bez protezy. No i to też jest jakieś tam wyzwanie. Za chwilę bujanie tego kajaka, to wszystko trzeba przezwyciężyć, zejść w ogóle tam na pomoc, nie? No to jest takie wyzwanie. Czyli to jest świetna sprawa, same kajaki to jest mega super integracja, nie? Dla wszystkich, super przeżycie.
0: Jak tych kajaków jest tak dużo i wszyscy płyną razem, to na pewno też są emocje fajne.
1: Są fajne emocje i tu nie ma czego się bać, bo mamy tutaj świetnych, że tak powiem, osoby zabezpieczające, cały personel, także nie utoniemy, zabezpieczeni jest.

0: jesteśmy.
1: Nic się nie przewróci.
0: Nic się nie przewróci. No, a jak to, to nas szybko wyłapią, więc, bo asysta jest.
2: Nazywam się Agata Myszka i pracuję w Fundacji Poland Business Run. Dzień Beneficjenta to jest taki moment raz w roku, kiedy spotykamy się z wszystkimi osobami, które korzystały z naszego wsparcia w poprzednich latach i z tymi, którzy dopiero będą z niego korzystać w tej edycji biegu. Jest to taki moment, w którym ludzie mogą wymieniać swoje doświadczenia, rozmawiać, poznawać nowe osoby, ale też spotykać się z tymi, których już znają. Ważne jest to, że można obserwować tych ludzi, którzy są gdzieś dalej na tej ścieżce do aktywności, do sprawności i zainspirować się tym, że rzeczywiście ja też mogę iść w tym kierunku. Zależy nam też na tym, żeby to był taki aktywny, miły dzień, więc zawsze robimy coś przyjemnego, fajnego. W tej edycji płyniemy już po raz drugi na kajakach na Wiśle. Jest to pewne wyzwanie, bo w jedną stronę rzeczywiście jest pod prąd. Natomiast z zeszłego roku wiemy już, że damy radę, dopływamy mniej więcej do Bielan, no i zawracamy tutaj do przystani kajakowej, a później idziemy na piknik do Centrum Psycho-Onkologii Unicorn. Tam siedzimy przez kilka godzin, mamy grilla, integrujemy się, gramy w piłkę, robimy wszystko to, co lato pozwala, jeśli jest przyjemnie, i po prostu spędzamy miło czas. Więc to, co jest dla mnie gdzieś najważniejsze, to jest ta wymiana doświadczeń, poznawanie się, zobaczenie, w którym momencie są ci inni ludzie, gdzie ja też mogę być, no i po prostu utrzymywanie też tej takiej społeczności, bo to, co jest bardzo ważne, to jest dla mnie to, że Poland Business Run to jest nie tylko wsparcie, tylko rzeczywiście społeczność osób po amputacjach, po mastektomii, z niepełnosprawnością ruchową i wszystkich tych, którzy są gdzieś dookoła. Tak naprawdę nie jesteśmy fundacją, tylko już trochę grupą przyjaciół, która gdzieś tam po prostu lubi też spędzać ze sobą czas. I po to trochę jest też ten Dzień Beneficjenta.
1: To jest też spotkanie osób, które już są beneficjentami od pewnego dłuższego czasu i te osoby, które dopiero wchodzą pod skrzydła fundacji. Czy to jest też możliwość dla tych nowych osób, żeby przełamały jakieś swoje pierwsze lęki, niepewności, wątpliwości do tego, jak ta pomoc będzie wyglądała?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj mierzymy się z czymś jeszcze innym, no bo samo wejście dla kajaka, dla człowieka, niezależnie od tego, czy jest osobą pełnosprawną, czy osobą z niepełnosprawnością, to może być duże wyzwanie, więc tutaj pierwsza faza tego wszystkiego to jest to, żeby przełamać się i wejść na wodę, popłynąć, ale jak najbardziej zobaczenie też tego, że po prostu się da i że jeżeli będę chcieć, będę próbować, będę się starać, to mogę osiągnąć różne rzeczy, to jest bardzo istotne.
3: Grażyna Sławniska, Fundacja Poland Business Run.
1: Dzisiaj wyjątkowy dzień dla Fundacji Poland Business Run, a przede wszystkim dla jej podopiecznych, bo to dzień beneficjenta. Tych beneficjentów w ciągu funkcjonowania lat działalności fundacji przybyło w sposób lawinowy. Czym dla Państwa też jako fundacji jest ten Dzień Beneficjenta?
3: Cały czas czymś niesamowitym jest dla mnie, że na tak trudnych ścieżkach życia jak amputacja, jak mastektomia, możemy poznawać tyle wspaniałych osób, zaprzyjaźniać się, wspierać, robić wspaniałe rzeczy razem, bo my nie tylko siedzimy w kącie i płaczemy razem, ale razem robimy mnóstwo pięknych rzeczy. To jest ogromny paradoks, że połączyło nas doświadczenie bardzo podobnego cierpienia, a dziś możemy świętować to, że po prostu się spotkaliśmy i w tych trudnych momentach nikt nie został sam. I Dzień Beneficjenta jest taką okazją do spotkania w gronie osób z podobnym doświadczeniem, które poznały się poprzez fundację, ale dzisiaj są po prostu przyjaciółmi. Lubimy spędzać czas aktywnie, na sportowo, więc i kajaki, i pikniki, i grille, i łucznictwo, w zależności od tego, co aktualnie chcemy robić, bo niepełnosprawność nie jest powodem, żeby odmawiać sobie przyjemności życia i chcemy, żeby spotkanie w gronie osób z niepełnosprawnością było fajnym, dobrym czasem. Czy to będzie piknik, czy to będą kajaki, czy my pójdziemy na wakeboarding, to jest trochę wtórne.
1: A ilu podopiecznych tak naprawdę stawia się na tym Dniu Beneficjenta? Ile tak naprawdę fundacja teraz ma osób pod swoimi skrzydłami?
3: Od początku działania fundacji ze wsparcia skorzystało ponad 1500 osób już, a cała reszta jest trochę zależna, kto akurat może w ten dzień, bo dla nas największą radością jest też, kiedy nasi beneficjenci mówią: jejku, ja bym tak chciał przyjechać, ale nie mogę, bo mam to i tamto, bo to znaczy, że ten człowiek wrócił do życia swoim życiem. Ale w tym roku spotkamy się w gronie blisko 110 osób.
1: To jest taki bardzo, bardzo aktywny czas w ogóle dla fundacji, no bo cały czas trwają przygotowania do biegu, są zapisy, mnóstwo osób już się zapisało. Powiedzmy jeszcze na koniec, na co fundacja w tym roku i w tym biegu zwraca szczególną uwagę.
3: Jak co roku chcemy wspierać osoby po amputacjach i po mastektomii w powrocie do sprawności i do aktywnego życia, więc zbieramy środki w czasie biegu na dofinansowanie do protez, na turnusy rehabilitacyjne. Bardzo dużo jest potrzeb związanych z protezowaniem w tym roku, bardzo dużo.
1: Poland Business Run w tym roku w Krakowie 5 i 6 września. Radio SK jest jego patronem medialnym. Lato rozpoczęli na dwóch kółkach blisko 2000 rowerzystów przez cały ubiegły weekend.

0: Wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Było kilka tras, quizy wiedzy o regionie, otwarcie placu zabaw, budowanie rzeźb z piasku oraz rajdy dla całych rodzin.
1: Dlaczego przyjechaliście na Małopolska Tour?
2: Bo lubimy jeździć na rowerze. Startujemy na dystansie mini. Tutaj nie ma jakichś wielkich przewyższeń. Trasa jest w miarę prosta. Tylko to było, to nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Widzę, że kask jest, okulary są.
3: Są oczywiście, już przejechane 60 km.
1: Już dzisiaj 60 km?
3: Tak, już teraz.
1: No to ambitnie w takim razie. To jaki dystans? Mega? Czyżby mega?
3: Mega.
1: Czyli ile kilometrów jeszcze przed tobą?
3: 46, tak? I plus z powrotem jeszcze 60 do domu.
4: No trzeba coś robić, nie? W życiu.
1: Dlaczego rower akurat?
4: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony, nordic walking.
1: Czyli wszechstronny pan jest.
4: Dzisiaj już troszeczkę odpuszczam, no bo po 70.
1: A jak się pan przygotowywał?
4: No jeżdżę dużo rowerkiem sobie teraz, takie robię trasy po 80-100 km sobie jeżdżę.
1: A te trasy po Małopolsce, bo wiemy, jesteśmy na Pustyni Błędowskiej pod Krakowem, w Małopolsce one są dobrze przygotowane dla rowerzystów, jak pan to ocenia?
4: Bardzo dobrze, bo jeżdżę też często Wiślaną trasą rowerową do Krakowa, tu w ogóle na przykład szlak Orli Gniazd jest bardzo dobry zrobiony, no i pustynię zrobili elegancko, także tylko jeździć.
5: Dariusz Batek, organizator. Tegoroczna edycja Małopolska Tour jest imprezą dwudniową. W pierwszy dzień mamy wyścigi, zawody dla zawodników, ale też nie tylko oczywiście. Natomiast drugi dzień to są rajdy rowerowe, atrakcje, pokazy i tak dalej.
1: To też wyjątkowy rejon w Małopolsce, prawda? W ogóle myślę, że też na skalę w ogóle całego kraju.
5: Pustynia Błędowska, z tego co wiem, to największa naturalna pustynia w Europie. Także jest się czym pochwalić. Miejsce wyjątkowe i myślę, że bardzo atrakcyjne właśnie dla turystyki rowerowej. Zwłaszcza, że niedawno otwarto tutaj szereg ścieżek rowerowych dla zawodników i nie tylko, też dla amatorów, dla rodzin z dziećmi.
6: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za małopolską turystykę i kulturę. To jest jedyna pustynia w Europie, więc pokazujmy ją, cieszmy się tą pustynią, że jest w Małopolsce. Poza tym pustynia się tak rozwinęła w ostatnim czasie infrastrukturalnie, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, które wiodą naprawdę

0: nowe, karłowate, takie jak nad morzem, szanowni państwo, to tereny piaszczyste, więc warto tu przyjechać, poddychać, zrobić sobie inhalację w tym lasku, jadąc i podziwiając przyrodę.
1: No, kolarze, z tego co rozmawiałam już z nimi, bardzo sobie chwalą w ogóle całą Velo Małopolska, no bo przecież to jest też niejako właśnie część tych małopolskich ścieżek, prawda, których mamy tutaj bardzo dużo.
0: Tak, od 2017 roku promujemy nasze Velo Małopolska, jesteśmy liderem w Polsce. W podobnym czasie Velo tworzyło zachodniopomorskie i w zasadzie jesteśmy liderami, od nas uczą się i podglądają inne regiony, jak budować te profesjonalne trasy rowerowe, bo to są, szanowni państwo, naprawdę bardzo dobre, utwardzone, asfaltowe, z odpowiedniej odległości od ruchu samochodowego. To są trasy, które mają co jakiś czas punkty obsługi sprzętu rowerowego, a fakt, że organizujemy te cykliczne wydarzenia Velo Małopolska, to jest dowód na to, że każdy temat należy przedyskutować, wypromować, zrobić jakieś wydarzenie, żeby wypracować markę tego całego naszego przedsięwzięcia, które no już w tej chwili liczy ponad 700 kilometrów wzdłuż największych tutaj polskich rzek. Wiodą te trasy, przecudna trasa Velo Dunajec, Wiślana trasa rowerowa, Velo Skawa w tej chwili, która jest tworzona, która jest po prostu przepiękna.
2: 3, 2, 1, start!
1: Tutaj dumni rodzice, tak?
3: Tak, oczywiście, że tak. Córka startowała u nas w Rudzie Śląskiej właśnie na takich rajdach.
4: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza. Fajnie, żeby to nagłaśniać, żeby coraz więcej ludzi było.
1: I jak tam było na trasie?
5: Dobrze.
1: Dumny tata też biegł.
6: Tak, musiałem troszeczkę pomóc, ale wygraliśmy szczęśliwie i każdy wygrywa, więc grunt to dobra zabawa.
1: Widzę, że medal już na szyi. Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
7: Raczej płasko, ale jednak tak droga leśna, dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
8: Za mną mieni, bo ja już jestem stary chłop. Ale wjechałem na trzecie miejsce na pudle.
9: No takie ostre zakręty, drzewa blisko drogi, ciężko się jechało, ale ogólnie to super.
1: A skoro mówimy o kolarstwie, o rowerach, no to przecież przed nami lato, ten czas wakacyjny, kiedy to na rowery często wsiadamy. O czym trzeba pamiętać, żeby te wycieczki rowerowe przede wszystkim były bezpieczne?
10: Bezwzględnie o kasku. Zaraz po kasku postawiłbym przygotowanie roweru, czyli czy rower jest sprawny, ma hamulce, wszystko w nim działa, bo to jest nasze bezpieczeństwo tutaj. Trzecią rzeczą, jeśli chodzi już o sprawy techniczne, to opony, czy mamy powietrze, no bo pamiętajmy o tym, że opony to jest jedyna rzecz, która styka się z podłożem i która utrzymuje nas na powierzchni jadąc na rowerze. I o przepisach ruchu drogowego i o troszeczkę bym zasugerował wyobraźni. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, co chcemy zrobić, nie wszędzie są te ścieżki Velo jeszcze, dlatego jeżeli już wybieramy się drogami publicznymi, to miejmy na uwadze to, że kierowcy są różni i trzeba być wyrozumiałym zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
11: Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Patronowało Radio SK. Talent, poświęcenie i ciężka praca, tak rodzi się sukces, mówili nam uczestnicy międzynarodowego turnieju piłkarskiego Murapol Cup. Przez cały ubiegły weekend 11-latkowie z polskich i europejskich klubów rozgrywali mecze na obiektach krakowskiej Wisły. To 14. edycja tej imprezy, w tym roku pod eskowym patronatem. Do Krakowa przyjechały też ekipy ze szkółek FC Torino, Dynama Kijów czy holenderskiego SC Heerenveen.
12: Rozjeżdżaliśmy, a mamy porażkę i
13: teraz wszystko przegraliśmy.
12: No i już psycha nam osiadła.
14: Czyli był półfinał i odpadliście w półfinale, tak?
12: No, wczoraj w grupie zajęliśmy pierwsze miejsce, ale dzisiaj przegraliśmy z włoską drużyną Torino i w drugim meczu z Jagiellonią już mieliśmy takie załamanie i przegraliśmy. I teraz będziemy walczyli o 7. miejsce.
15: Tradycyjnie to już 14. turniej, który tutaj organizujemy w Krakowie jako Akademia Piłkarska 21. W tym roku wspólnie z Towarzyszem Sportowym Wisła Kraków. Marek Konieczny, organizator turnieju Murapol Cupu, prezydenta Krakowa. Grają chłopcy, 11-latkowie. Co roku gościmy wspaniałe drużyny nie tylko z Polski, ale i z Europy. Wczoraj rozpoczęliśmy w strugach deszczu, potem wyszło słonko. Dzisiaj odwrotnie, rano straszna ulewa. Bałem się, że będzie kłopot, ale się rozpogodziło. W tym momencie półfinały, koło 12:00 wielki finał, także no, emocji nie brakuje. dziękuję, wszyscy tutaj przeżywają.
14: Wiemy, że to jest turniej międzynarodowy.

0: Znaczy, jakie zespoły w tym roku do Krakowa na ten turniej przyjechały z Polski, ale też z zagranicy?
1: Z zagranicy po raz pierwszy gościmy Torino, Włochów, którzy obchodzą podobnie jak Wisła 120-lecie założenia swojego klubu, więc zależało nam, żeby właśnie tutaj przyjechali. Jest drużyna z Azerbejdżanu Karabach, jest Dynamo Kijów i Herentwen Holendrzy, którzy chyba piąty czy szósty raz już goszczą na naszym turnieju. A z Polski obok drużyny Wisły Kraków, Akademii Wiślackiej Szkoły Futbolu mamy Lechię Gdańsk, mamy Jagiellonię Białystok, mamy Beniaminka Krosno, mamy Stal Rzeszów, mamy Jagiellonię, Akademię 21, nie wiem, pewnie kogoś zapomniałem, ale to teraz tych emocji. W sumie 12 drużyn.
0: Ze mną Rafał Boguski, były piłkarz Wisły Kraków, a obecnie?
2: Trener Wiślackiej Szkoły Futbolu. Bardzo fajny turniej, bardzo dobra organizacja. Marek Konieczny tutaj naprawdę zadbał o wszystko. Wysoki poziom piłkarski.
0: Jak patrzy się z perspektywy bardzo doświadczonego Wiślaka, człowieka, który oddał serducho na tym boisku tutaj obok, na tych młodych?
2: Czuję to, że możemy mieć następców i bardzo, bardzo fajnie to wygląda, czy to Akademia, która też gra, czy to nasza Wiślacka Szkoła Futbolu. Jest sporo fajnych chłopaków, z których w przyszłości możemy mieć dużo pociechy.
0: A jak to szkolenie na przykład za czasów, kiedy pan zaczynał albo miał swoje początki kariery, różni się od tego, co teraz dzieciaki robią? Czy w ogóle czymś się różni?
2: Oczywiście, że się różni zdecydowanie. Kiedyś po pierwsze nie mieliśmy takich warunków, takie jak teraz, bardzo dobre boiska, czy to sztuczne, czy naturalne. Trenerzy też dużo bardziej świadomi i ten warsztat jest coraz lepszy. Wcześniej starej daty, można powiedzieć, trenerzy też nie byli tak wykształceni, dlatego bardzo dużo się zmieniło.
0: Wiadomo, że dzieciaki, bez względu na to, czy to było 20 lat temu, czy to jest teraz, pchają się do piłki. W jaki sposób zauważyć ten super talent, ten wyjątkowy sznyt, to, że ktoś naprawdę ma talent, bo tych dzieciaków jest mnóstwo, które chcą grać w piłkę, zwłaszcza na przykład w Wiśle Kraków pod taką już egidą profesjonalną, prawda?
2: Przede wszystkim w graniu. Jak ten zawodnik się zachowuje, jaką ma wrodzoną technikę, wrodzoną inteligencję piłkarską, ale talent to tak naprawdę nie wszystko. To trzeba też mieć do tego odpowiednie predyspozycje charakteru i taką nieustępliwość i cel dążenia do tego, żeby być coraz lepszym i lubić też pracować.
0: Jak to jest dostać się do U1 klubu Wisła Kraków?
3: Jest to jakieś wyróżnienie w pewnym stopniu. Jest tu jakaś ograniczona ilość chłopaków. No, fajnie się trzeba bawić i utrzymywać miejsce w składzie.
0: A jak tam z głową i emocjami? Czy łatwo jest utrzymać emocje na wodzy, na boisku, kiedy tak dużo się dzieje?
3: No, momentami ciężko, bardzo ciężko. Czasami jest spokojny mecz, wygrywamy 5-0 i się bawimy, a czasami jest wyrównany mecz i nawet przegrywamy i te emocje gdzieś muszą ujść czasami i no, wybuch.
4: Mój brat grał w piłkę nożną od 5 lat i zaraził mnie pasją do piłki nożnej i jakoś to wyszło. Mój tata zawsze kibicował Wiśle Kraków, więc musiałem też, więc Wisła Kraków to mój ulubiony klub.
5: Ja zacząłem od pierwszej klasy. Poszedłem do takiego klubu Prawniczanka Kraków, tam grało moich koledzy z szkoły i zostałem tam.
0: A jak to się stało, że z Prawniczanki znalazłeś się w Wiśle?
5: Nas trenował i przyszedł do Wiślackiej Szkoły Futbolu i kolega za nim i kolega rok po mnie namówił, żebym przyszedł tutaj.
0: Czy treningi w Wiślackiej Szkole Futbolu są ciężkie?
6: Czasami tak, czasami nie. Zależy od jak jest bardzo gorąco, to jest mega trudno, a jak jest zimno, to jest okej.
0: A jak często trenujecie?
6: 4 razy w tygodniu treningi.
3: Graliśmy teraz mecz, to nas pocieszali, bili brawo. Nie było żadnych, na przykład mój tata nie mówi mi, mogłeś coś zrobić lepiej, czy ten. Tylko pyta się mnie, co bym chciał poprawić, czy gdzieś na czym możemy popracować.
0: A co trzeba zrobić tak naprawdę, żeby być coraz lepszy?
4: Ciężko pracować, nie poddawać się i walczyć o swoje marzenia.
0: Jaki jest poziom?
1: Z tego, co wszyscy mówią, bardzo wysoki. No ja też jestem trenerem piłki nożnej, więc chyba się trochę na tym znam i naprawdę ci chłopcy już potrafią grać w piłkę.
0: Jak to jest z odsianiem tych super ekstra talentów do tej pierwszej drużyny?
1: Ja ten turniej robię już 17 lat. To jest 14 edycja, no 3 edycje zabrała mi pandemia, tak jak wszystkim tutaj na świecie. Mam sygnały, wiem o wielu chłopcach z polskich klubów, którzy dzisiaj reprezentują barwy klubów ekstraklasowych, pierwszo, drugo, ligowych, którzy grali na tym turnieju, ale na przykład od kolegów z Herentwen dostałem informację, że 3 chłopców, którzy grali tutaj w poprzednich latach właśnie na naszym turnieju, 3 miesiące temu zadebiutowało w reprezentacji Holandii U21. Także mam informację od trenerów z Anglii, że chłopcy z Evertonu i Leeds United podpisali zawodowe kontrakty w klubach angielskich. Także no naprawdę tu się przewinęło paru chłopaków.

0: którzy dzisiaj grają w piłkę.
1: Czyli tutaj chłopcy, ci młodzi zawodnicy wiedzą, że to może być trampolina do tej już prawie profesjonalnej kariery.
0: To może dla nich na pewno wspaniała przygoda i fajny weekend tutaj w Krakowie, bo oprócz tego, że gramy w piłkę, staram się im tych Kraków pokazać. Chłopcy idą na rynek, chłopcy idą do zoo, idą do parku wodnego, żeby no coś z tego mieć, z tego weekendu, nie tylko boisko i tak dalej. A czy będą grać później w piłkę? No po to to robią, po to trenują, pewnie to są ich marzenia, a ja się cieszę, że mogę się pochwalić tym, że jako 11-latkowie gościłem ich w Krakowie.
2: A w całym turnieju zwyciężyła Akademia Wisły Kraków. Tu pomysły zmieniają się w konkretne projekty. Politechnika Krakowska rozwija ofertę dla studentów zainteresowanych kierunkami technicznymi i architekturą. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania. Na koniec tego programu kolejny odcinek w naszym cyklu o krakowskich szkołach wyższych.
3: Politechnika Krakowska ma długą tradycję kształcenia inżynierów. Jak wyglądały jej początki i jaka idea stała za jej powstaniem?
4: Andrzej Szarata, jestem rektorem Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska powstała w 1945 roku i tak naprawdę to była bardzo trudna historia na samym początku, ponieważ w Krakowie działała Akademia Górnicza wówczas i podjęto decyzję o powstaniu Politechniki. Była to trzecia Politechnika w ogóle w Polsce po warszawskiej i lwowskiej. Mówię przed wojną, bo taka dyskusja duża powstała i myśmy znaleźli ostatnio dokumenty z lat 20., w których już mówiono o tym, że w Krakowie powinna powstać Politechnika. Ale oficjalnie nasza uczelnia powstała w 45 roku, tak naprawdę w 46 dopiero dekret się pojawił, ale działał z mocą wsteczną, stąd my przyjmujemy 45 rok jako początek. Była to wtedy uczelnia, w której pojawiły się nauki takie ścisło techniczne, politechniczne. Mam na myśli tutaj architekturę, mam na myśli budownictwo lądowe. Mieliśmy Wydział Leśniczy i to były takie czasy, w zasadzie wtedy niczego nie było, bo to był 45 rok po II wojnie światowej. Studenci, którzy wtedy zaczęli studiować, z karabinem w ręku pilnowali majątku skromnego Politechniki. Mieliśmy Politechnikę rozrzuconą w kilku miejscach. Mieliśmy na Wawelu Wydział Architektury, mieliśmy w budynku obecnym NOTU główną siedzibę wtedy. Później jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli w kampusie Warszawska, który jest, kiedyś to były koszary arcyksięcia Rudolfa. Skąd my te szczegóły z tym karabinem? Dlatego, że zupełnie nieprawdopodobna historia, ale udało mi się poznać pierwszego studenta Politechniki Krakowskiej, w sensie pierwszego rocznika. Jest to osoba, która żyje, ma 104 lata, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się trzyma. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak to wyglądało wtedy, w tych czasach, na początku. No było bardzo, bardzo trudno. No i potem Politechnika się powoli z roku na rok coraz mocniej rozwijała, okrzepła, ustabilizowała swoją kadrę. Mieliśmy sporo profesorów z Lwowa, którzy u nas zostali w Krakowie, pracowali. Mnóstwo osób, które ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy i wielkimi wyrzeczeniami budowali Politechnikę, która wygląda tak jak teraz.
3: Jakie momenty w historii uczelni były najbardziej przełomowe i wpłynęły na jej obecny charakter?
4: Ja myślę, że pojawienie się nowych wydziałów, nowych kierunków. Jak powiedziałem na początku, mieliśmy kierunek budownictwa lądowego, mieliśmy architekturę. Po kolei pojawiały się nowe kierunki. W latach 60. pojawił się Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej obecny, w latach 70. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, no i potem coraz młodsze wydziały, mam na myśli informatykę, no prawie 30 lat temu, no i najnowszy nasz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. I te pojawianie się nowych wydziałów rozszerzało kompetencje Politechniki i to wpływało znacząco na to, jak wygląda Politechnika teraz. Stąd ja uważam, że właśnie te nowe dyscypliny, nowe wydziały, to są te przełomowe momenty dla Politechniki, które determinują nasz obecny wizerunek.
3: Z jakich kierunków lub specjalizacji uczelnia jest dziś najbardziej znana?
4: No najbardziej oczywiście architektura, budownictwo, transport, inżynieria mechaniczna. Bardzo dobrze rozpoznawane mamy kierunki z branży IT, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ale też chciałbym zwrócić uwagę na kwestie kierunków tak zwanych komunalnych, mam tu na myśli inżynierię środowiska, czy gospodarkę odpadami, w których nasi specjaliści zasilają czy to przedsiębiorstwo wodociągowe, czy przedsiębiorstwo oczyszczania miast. Mam na myśli tutaj już tą kadrę inżynierską w całej południowej Polsce.
3: A w jaki sposób uczelnia dostosowuje swoją ofertę do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i rozwoju nowych technologii?
4: My w zasadzie cały czas analizujemy program studiów, który prowadzimy. Mówi się, że mamy bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o program nauczania i tego, co uczymy studentów. Mam na myśli takie formalne ograniczenia, ale mimo to jesteśmy w stanie dostosować to, czego my uczymy, do oczekiwań rynku. I tutaj ogromną rolę pełni współpraca z przemysłem. Uważam, że to jest bardzo mocna strona Politechniki. Mamy mnóstwo firm, które z nami współpracują, które chcą z nami współpracować, które widzą sens i potencjał tej współpracy. I mamy ogromne wsparcie od tych firm, jeżeli tworzymy nowy kierunek, albo jeżeli ten kierunek korygujemy czy udoskonalamy. W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. No, w tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy. I to są kierunki, które nie są przypadkowe, które

0: ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym. No, dość powiedzieć, że mamy teraz uruchomiony kierunek materiały i technologie dla obronności i to robimy wspólnie z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy elektroenergetykę i to jest kierunek, który w tej chwili jest bardzo mocno pożądany, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa energetyczne i po prostu brakuje kadry w tym zakresie, stąd my się do tego dostosowaliśmy. Mamy kierunek związany z zielonymi technologiami, czy uruchomiliśmy kierunek transport logistyka w języku angielskim i to jest nowatorskie podejście, dlatego z naszej perspektywy, ponieważ rozwijamy współpracę międzynarodową i to jest też jeden z elementów, na który kładziemy nacisk. Mamy mobilność i logistykę, mamy informatykę z cyberpsychologią. To są takie kierunki, które w tej chwili są bardzo pożądane, bardzo interesujące, ale przede wszystkim kadra, która u nas jest przygotowana, są to osoby, które doskonale wiedzą, jak się poruszać na rynku, stąd te, a nie inne propozycje. I na drugim stopniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, to jest informatyka i cyberbezpieczeństwo. Chodzi tu głównie o cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i z tego, co wiem, to chyba jedyny w Polsce tego typu kierunek. I oczywiście budownictwo w energetyce jądrowej. Bardzo mocno się w to też angażujemy. Zatem staramy się dopasować i dopasowujemy program kształcenia do realnych potrzeb rynku.
1: Co wyróżnia kadrę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej i jak wygląda relacja student-wykładowca?
0: No, jak wygląda relacja student-wykładowca, to trzeba zapytać studentów. Wydaje mi się, że staramy się odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi. Co roku jest to trochę inaczej wygląda, ale te relacje pomiędzy studentami a wykładowcami, one muszą być oparte na solidnych fundamentach. I mam wrażenie, mam taką nadzieję, że one są dobre. Dużo rozmawiam ze studentami, dużo rozmawiam z pracownikami i widzę, że ta chęć nawiązania relacji istnieje i gotowość do pomocy, gotowość do kształcenia jest tutaj bardzo ważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia kadry i tego, z kim my pracujemy, żeby uczyć studentów. To są osoby, które mają bardzo bliskie relacje z przemysłem, które współpracują, realizują projekty, biorą udział w dużych projektach komercyjnych, czyli są zaangażowani w takie realne działania. To nie są osoby, które kształcą z tak zwanych żółtych kartek, pożółkłych kartek, tylko to są osoby, które, jak ktoś mówią, to wiedzą, że te mechanizmy, których uczą studentów, biorą się z realnego reagowania na rynek, a nie z tego, co ktoś w książce przeczytał. Wydaje się też mi, że i tak uważam, że kształcenie inżynierskie w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądane. W ogóle w Polsce, w tych naukach inżynierskich i przyrodniczych i ścisłych studiuje tylko 19% studentów. Cała reszta są to kierunki ogólnie, nazwijmy to humanistyczne czy społeczne. Ta kadra inżynierska jest w tej chwili bardzo wysoce pożądana. I kierunki inżynierskie zapewniają dobrą pracę, ale jednocześnie w mojej ocenie bardzo ciekawą. Sam jestem inżynierem. Dla mnie jest to naprawdę pasjonująca część w moim życiu. Stąd ja mogę powiedzieć, że Politechnika, biorąc pod uwagę te nasze relacje, które budujemy cały czas ze studentami i świetne przygotowanie kadry, będzie naprawdę dobrą kuźnią kadr inżynierskich.
1: Jak wygląda współpraca uczelni z firmami oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia przez studentów?
0: My bardzo mocno współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. Każdy wydział, który się specjalizuje w swojej branży, ma Radę Przedsiębiorców albo ma firmy, dużą grupę firm, która ich wspiera merytorycznie. Dwa lata temu powołałem klub biznesu Politechniki Krakowskiej i na ten klub biznesu przychodzi około 50-60 naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy są właścicielami dużych firm, którzy pełnią ważne funkcje w dużych przedsiębiorstwach i ta współpraca, ta rozmowa jest niesłychanie ważna, bo ona pokazuje nam, czego przedsiębiorstwo oczekuje. Więc my nie tylko współpracujemy na zasadzie takiej, że realizujemy oczekiwania rynku w formie zleceń, opracowań, badań, które prowadzimy, ale również wsłuchujemy się w to, jakiego inżyniera w tej chwili potrzebuje rynek i na to odpowiadamy bardzo szybko. Jeszcze słów kilka na temat współpracy badawczej. Wiele firm ma sporo pomysłów, sporo koncepcji rozwoju, optymalizacji swojego procesu produkcji, czy wprowadzenia na rynek nowego produktu i my tu też służymy pomocą. I i klub biznesu, i rady biznesu przy wydziałach, one powodują, że kadra zarządzająca w jednostkach ma możliwość czerpania tej wiedzy i oczekiwań z rynku, ale jednocześnie do ich oczekiwań przez takie świadome kreowanie programów nauczania i programów badawczych, które są realizowane na wydziałach. Stąd ta współpraca w mojej ocenie jest jak najbardziej właściwa i przekłada się to przede wszystkim na to, że kształcimy świetnych inżynierów.
1: Co według Pana najbardziej wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle innych uczelni technicznych?
0: Po pierwsze, zacznę od... W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 80-lecia i hasło nasze to brzmiało nauka, technika, kultura, sztuka. I o ile nauka, technika, to Politechnika, wiadomo, to się kojarzy, ale kultura, sztuka to zawsze wzbudzi takie zaskoczenie wśród wielu osób. Właśnie u nas tak to wygląda i jesteśmy nie tylko kuźnią inżynierską, ale również kuźnią artystów i wśród naszych studentów był Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Mleczko, Zdzisław Beksiński, zresztą mój ulubiony artysta, Sebastian

0: Kamary Pielbołecka, mieliśmy medalistów olimpijskich, czy szef FAKR-u Ryszard Florek. To są osoby, które bardzo mocno wbiły się w świadomość Polaków swoją duszą artystyczną. Mam tutaj na myśli głównie piosenkarzy, poetów, artystów. To pokazuje, że ta wrażliwość, która zawsze towarzyszy w tej części artystycznej, takiej kulturowej, jest u nas obecna. I to nas, w mojej ocenie, mocno wyróżnia, bo jednak kładziemy na tą taką duszę artystyczną również spory nacisk. Chciałem podkreślić również drugą rzecz, to jest praktyka i współpraca z praktyką. I tutaj mamy wielkie aspiracje i ambicje, żeby być uczelnią, która jest bardzo blisko otoczenia społeczno-gospodarczego i szybko reaguje, odpowiada na oczekiwania rynku. Ale też chciałem podkreślić opiekę nad naszymi studentami. Ona jest bardzo wszechstronna. Użyję tu słowa, ona chyba dobrze oddaje to, co robimy, czyli troskliwa. Po pierwsze, dajemy studentom możliwość rozwoju ich pasji, czyli dajemy takie malutkie ziarenko tematyczne w ramach ich kierunków studiów, które potem może wyrosnąć na wielką roślinę i to są właśnie koła naukowe. Czyli mamy ponad 1500 studentów, którzy są zaangażowani w koła naukowe. Mamy ich ponad 100, które aktywnie działają. To nie są koła na papierze, tylko one aktywnie działają. Prowadziliśmy system Future Lab, taka inicjatywa, która wspiera ich inicjatywy, pomaga rozwijać ich pomysły, plany. I tutaj w ramach tej inicjatywy i zrobiliśmy bolid elektryczny. Nasi studenci oczywiście skonstruowali bolid elektryczny, jeżdżą na zawody tym bolidem. Mamy swoją małą satelitę, mamy kajak betonowy. Mnóstwo takich dużych akcji, które nasi studenci realizują, które żeby zrealizować, trzeba mieć dużą wiedzę i my tą wiedzę dajemy. Bardzo mocno wspieramy naszych studentów funduszem stypendialnym. My naszym najlepszym studentom fundujemy stypendia z własnego funduszu stypendialnego. Już na to przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych. To jest taka akcja dosyć wyjątkowa. Dajemy studentom pierwszego roku, mam taką nagrodę lider pierwszego roku, nagrody dla tych, którzy najlepsze wyniki w nauce osiągają. Mamy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora, czy stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. To są zapomogi, które my wypłacamy, są w najwyższej prawnie możliwej wysokości, czyli bardzo mocno staramy się wspierać, mamy na to oddzielny budżet wydzielony. Jeżeli chodzi o akademiki, w zasadzie wszyscy chętni dostają te akademiki u nas i to też jest bardzo ważne. Nasze osiedle studenckie cały czas się rozwija. W tej chwili położyliśmy duży nacisk, żeby wokół osiedla wytworzyć taką przestrzeń do spędzenia czasu i zachęcam, żeby podjechać zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym ci studenci mogą odpocząć na świeżym powietrzu i mogą razem pobyć. No i też chciałem zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną. Mamy własnych psychologów, mamy pedagogów, mamy mediatorów. To są osoby bardzo mocno wyspecjalizowane, znające się na rzeczy, z doświadczeniem klinicznym, więc naprawdę potrafimy pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. I poza tym, co jeszcze powiedziałem, jedna rzecz jest dla mnie ważna, czyli ta współpraca, o której już mówiłem wiele razy, i z samorządami, i z przemysłem. To dla nas jest niesłychanie ważny element, jeden z fundamentów funkcjonowania Politechniki i on naprawdę, uważam, wychodzi bardzo dobrze.
1: Maciej Czyż, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
2: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Politechnikę Krakowską?
1: Zależało mi, w momencie, w którym wybierałem uczelnię, na wybór uczelni, która będzie miała dobrą renomę, będzie uczelnią o profilu technicznym, bo zawsze kierowałem bardziej w kierunki techniczne. Na Politechnikę trafiłem tak naprawdę troszeczkę przez przypadek, bo szukałem ofert różnych uczelni i okazało się, że Politechnika Krakowska oferuje kierunek jako jedna z nielicznych w Polsce, na którym mi zależało. Zależało mi na studiowaniu inżynierii chemicznej i procesowej, więc wybór padł na Politechnikę też ze względu na tą renomę i ze względu na to, na bliskość miejsca zamieszkania, że to była tak naprawdę poza Politechniką Rzeszowską uczelnia, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania i stąd ten wybór.
2: A jak wspominasz swoje początki na uczelni?
1: Na pewno troszeczkę zdziwiłem się, jak wszystko jest zorganizowane, bo to jest duży przeskok dla osoby, która przychodzi tutaj ze szkoły średniej. Natomiast bardzo pozytywnie wspominam, ponieważ tutaj też mieliśmy pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy nas trochę wdrożyli, wprowadzili ten świat akademicki. Też trafiłem akurat na grupę bardzo fajnych ludzi, z którymi studiowałem, więc ten początek poszedł sprawnie, mimo że nikogo tak naprawdę nie znałem na początku, więc troszeczkę byłem na początku przestraszony i przerażony skalą tego, ile rzeczy nie wiem, natomiast dzięki właśnie wspomocy i otwartości tutaj społeczności bardzo łatwo udało się wejść w to całe środowisko.
2: Jak oceniasz poziom zajęć i kontakt z prowadzącymi?
1: Jeżeli chodzi o poziom zajęć, no to tak naprawdę ja spotkałem się na swojej drodze z wieloma fachowcami, którzy znają się na swoich dziedzinach, pracowali, nie tylko są teoretykami, ale pracowali też w przemyśle, na czym mi też bardzo zależało ze względu na tą specyfikę kierunku, który wybrałem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, no to tak naprawdę realizowaliśmy rzeczy, które na bieżąco mieliśmy kontakt też z przedsiębiorstwami, z osobami z różnych firm, którzy przekazywali na bieżąco informacje, czego wymaga od nas tak naprawdę rynek pracy, więc też przez to, że mieliśmy i takie konsultacje prowadzone dla studentów i możliwość tutaj udzielania się, wypowiadania się, to też mogliśmy poznać, czego rynek od nas potrzebuje. Uczelnia starała się to jak najlepiej zaimplementować, żeby te zajęcia rzeczywiście nadążały za trendami i za potrzebami rynku pracy. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam właśnie, że dużo było zajęć praktycznych, na czym mi bardzo zależało, dużo zajęć projektowych, więc tak naprawdę studia nauczyły mnie troszeczkę myśleć bardziej inżyniersko i na tym mi bardzo mocno zależało i myślę każdemu studentowi, który studiuje na kierunkach technicznych, żeby jednak ta praktyka była ważniejsza niż teoria. Wiadomo, za praktyką zawsze stoi jakaś teoria, natomiast rzeczywiście ja mam bardzo pozytywny odbiór na ten temat. Wiadomo, że zdarzały się też sytuacje takie, że pewne zajęcia były może, można powiedzieć, mniej interesujące, ale czasami trzeba było pewne zagadnienia też omówić, żeby na przykład pod kątem bezpieczeństwa czy podejścia do pracy, żeby też tutaj te aspekty ważne uwzględnić w naszym potem zawodzie, który będziemy wykonywać.
2: Jaka atmosfera panuje między studentami i jak wygląda życie studenckie poza samą nauką?
1: Oprócz nauki tak naprawdę studenci u nas mają możliwość rozwijania swoje pasje w różnych miejscach. Pod kątem atmosfery to na pewno my tutaj jako przedstawiciele studentów dbamy o to, żeby były okazje do tego, żeby studenci się mieli okazję tutaj zżyć lepiej, żeby ta społeczność akademicka miała różne wydarzenia kulturalne, miała różne wydarzenia, które pozwolą się poznać przede wszystkim. Pod kątem tego, co studenci mogą robić poza samą nauką, to jest bardzo mnóstwo możliwości, zaczynając od kół naukowych, których mamy na Politechnice Krakowskiej. Te koła naukowe prężnie działają, skupiają około 1500 studentów. Naprawdę wiele różnych tematyk poruszają, wiele różnych zagadnień. Uczestniczą w różnych konkursach, uczestniczą w różnych pokazach. Mamy wydziałowe sesje kół naukowych, uczelniane sesje kół naukowych, gdzie studenci z kół naukowych mogą pokazywać efekty swojej pracy. Ponadto poza kołami naukowymi mamy Akademicki Związek Sportowy, więc każdy student, który chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, ze startowaniem w zawodach, również ma taką możliwość. Mamy wiele dyscyplin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym mamy organizacje studenckie, takie jak my, czyli Samorząd Studencki, który angażuje się tutaj w życie kulturalne. Organizujemy rajd Politechniki Krakowskiej, organizujemy juwenalia krakowskie. Wiele różnych mniejszych inicjatyw wydziałowych skierowanych dla studentów, żeby właśnie tą atmosferę poprawiać, żeby to życie studenckie tutaj kwitło. Mamy inne organizacje studenckie, które też mają pewną specyfikę działań i każdy student może znaleźć coś dla siebie. Również, jeżeli ktoś ma jakieś własne pomysły, no to tutaj my nie jesteśmy zamknięci na te pomysły. Można realizować własne. Jest możliwość utworzenia własnych organizacji studenckich, które mogą skupiać się na jakiejś wybranej tematyce działalności.
2: Czy uczelnia daje realne możliwości rozwoju udziału w projektach lub zdobywania doświadczenia zawodowego?
1: Tak, no, uczelnia przede wszystkim umożliwia współpracę z wieloma firmami, ponieważ niektóre wydziały, a w zasadzie chyba każdy teraz Wydział Politechniki Krakowskiej, ma podpisywane pewne współprace, które umożliwiają studentom na przykład realizację praktyk w wybranych firmach, więc dzięki temu, że Politechnika tutaj też prężnie działa pod kątem współpracy z firmami, studenci zyskują możliwości do realizowania jakichś projektów w firmach, do realizowania też właśnie praktyk studenckich, staży studenckich, więc pod tym kątem Politechnika również działa. Jeżeli chodzi o projekty, które Politechnika umożliwia, no to studenci również są angażowani w projekty naukowe, ponieważ studenci uczestniczą i w badaniach w ramach kół naukowych, piszą publikacje wraz z prowadzącymi i z ich opiekunami naukowymi. Tych tak naprawdę możliwości również uczelnia daje mnóstwo. Głównie są to oczywiście kwestie związane z nauką, kwestie związane z firmami, z przyszłą pracą zawodową. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w jakimś innym aspekcie realizować jakiś projekt, realizować jakieś zagadnienie, to również tutaj może się zwrócić do odpowiednich osób zaangażowanych w dany obszar, na przykład sport, na przykład kulturę studencką i my też możemy tutaj pomóc w organizacji jakiegoś innego projektu albo uczestniczenia w innym projekcie i możliwość rozwoju troszeczkę na inny sposób.
2: Co najbardziej cenisz w studiowaniu tutaj, a co twoim zdaniem można byłoby poprawić?
1: Jeżeli chodzi o to, co mi na Politechnice Krakowskiej się podoba, dlaczego tutaj uważam, że studiowanie ma swoją dużą wartość, to jest przede wszystkim duża otwartość całej społeczności akademickiej. To znaczy, idąc na studia, miałem troszeczkę takie przeświadczenie, że uczelnia troszeczkę jest takim miejscem, gdzie studenci są ważni, ale ich głos nie jest aż tak istotny w kontekście tego, jakie decyzje są podejmowane. U nas na Politechnice władze uczelni, władze dziekańskie, władze rektorskie, wszyscy pracownicy, którzy zarządzają jednostkami, bardzo liczą się z głosem studentów. Tak naprawdę wszystkie potrzeby, które są przez nas artykułowane jako te najistotniejsze dla studentów, są przez władze uczelni po prostu brane pod uwagę i jeżeli my zgłaszamy sygnały, że coś nie działa tak, jak powinno, to władze uczelni bardzo szybko reagują, bardzo szybko rozwiązują jakiś problem i jest tutaj duży dialog między nami, studentami, a tak naprawdę władzami. uczelni, więc to mi się wydaje jako taka duża wartość, której nie na każdej uczelni w Polsce jest. Jeżeli chodzi o minusy, to tak naprawdę gdzieś te minusy staramy się na bieżąco po drodze eliminować. Na pewno mogę powiedzieć, że jak zaczynałem studia, to troszeczkę tutaj minusem było to, że mieliśmy inny system informatyczny niż każda inna uczelnia. Mamy system HMS, który był już na początku studiów i na przykład ta różnica między nami a innymi uczelniami gdzieś tutaj była widoczna, że mamy jednak inny system, trochę inaczej to wszystko działa niż z naszych opowieści. Natomiast staramy się na bieżąco tutaj z tym tematem pracować. Na pewno też na początku, jak zaczynałem studia, to troszeczkę ta liczba zajęć teoretycznych w stosunku do praktycznych była bardziej przechylona w kierunku tych jednak teoretycznych. Teraz znacznie się to zmienia i jednak tych zajęć praktycznych ukierunkowanych na przemysł, na tak naprawdę tą skalę taką praktyczną pracy jest znacznie więcej tych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o takie minusy, to myślę, że ogólnie życie w Krakowie troszeczkę jest i plusem, i minusem, bo pod kątem kultury studenckiej, pod kątem możliwości Kraków daje bardzo dużo, ale niestety obecnie jest drogim miastem do życia i studiowania, więc myślę, że tutaj to może być minusem skutkującym, że coraz więcej osób gdzieś tam wybiera jednak uczelnie nie krakowskie, tylko uczelnie z mniejszych miast, gdzie ten koszt życia jest mniejszy, natomiast mam nadzieję, że ta tendencja też się zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa.

zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa,

0: tobie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: deszcz płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda brzegi rwie, cicha woda wie, że kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Kraków.

0: wciąż, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pobląk? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.